wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: To jest Radio SK.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie dostępna, proszę ciebie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Śląska, Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Słyszysz? To brzmi jak najlepsze wakacje. Katowice latem tętnią festiwalami i koncertami pod chmurką. Przyjedź i daj się porwać. Katowice, tu gra całe miasto. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK przez całe lato mamy dla was. Jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii.
7: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
8: I złap ekipę SK Summer City.
9: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Visit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Na wakacje jadę tam, gdzie zieleń i woda. Do Katowic. Ośrodki Bugla i Rolna, baseny, strzeżone kąpieliska i wodne place zabaw. Katowice czekają na Ciebie i Twoich bliskich. A po więcej szczegółów pobierz aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
5: Przed nami kolejny dzień z wysoką temperaturą, także kto spędza czas na zewnątrz, temu się przyda krem z wysokim filtrem, 33 stopnie, tyle maksymalnie w cieniu w godzinach popołudniowych. Teraz na drogach Katowic-Mysłowic-Sosnowca jeszcze względny spokój. Względny.
4: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
3: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
6: Jest szósta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe. Mieszkańców Lublina alarm obudził około 3.50.
7: Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego.
6: Powiedział SC Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Alarm został odwołany tuż po godzinie 4. Służby apelują o zachowanie spokoju. Syreny zawyły w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie zostały poderwane polskie myśliwce, jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko pozostaje w gotowości do natychmiastowej reakcji. Eksplozje było słychać na całej Ukrainie. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób. W Kijowie co najmniej jedna, we Lwowie zniszczone zostały 2 bloki mieszkalne. Co najmniej 5 osób jest rannych. Pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Ataki nastąpiły niemal tego samego dnia, co spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. Wczoraj premier Polski i prezydent Ukrainy w Lublinie rozmawiali o wizycie Zełenskiego w USA, inwestycjach i współpracy antybalistycznej. Spotkanie miało charakter roboczy i była to pierwsza wizyta ukraińskiego przywódcy w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów. Łącznie pokona 800 kilometrów. Takie wyzwanie stawia sobie Oliwia Rusoń z Radzynia Chełmińskiego. 10 sierpnia wyruszy ze Świnoujścia, by dotrzeć na Giewont. Trasę chce pokonać w niespełna 3 doby, na własnych zasadach i bez przerwy na sen.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor
9: w Radiu SK.
10: No i mamy czwartek w kalendarzu, a u nas very big emocje.
11: Oj tak, no bo dzisiaj rozdajemy naszym słuchaczom kampera.
10: Do tego u nas bilety do Energylandii i oryginalne soki. To już za chwilę w budzeniu do zgarnięcia.
11: No dobra, ale skoro my wiemy, co u nas, to pytanie, co u was?
10: To wstawać i znać i dawać. Telefony i jeskowe messengery w ruch. Co tam u was? No prostszego pytania nie ma.

0: radio wysprzątane na błysk, Dawid Podsiadło. No to można zaczynać.
1: Ojejku, jak dobrze.
2: Może.
3: Zaczynajmy.
4: Myślałem, że puścisz dżingle i...
2: do domu.
3: Nie no, oczywiście mówimy wam dzień dobry i z racji tego, że wymieniliśmy gigantyczną listę tego, co się u nas za chwilę będzie działo, pytamy się, co u was z samego rana i tak ogólnie w życiu, wiecie, no, po prostu.
5: Siema, siema, siema. A u mnie dzisiaj czwartek, czwarteczek, czwartunio. Początek weekendu, a jutro jazda po konia z żoną. Takie prezenty się robi żonie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
3: Co to jest pokoń?
0: Pokonia z żoną, ale to naprawdę pan chyba ma jakąś bardzo szeroką kieszeń z finansami, jeżeli jedzie kupić konia. To nie są tanie rzeczy.
3: Ważne, żeby żona nie miała na imię Katarzyna. Sprawdzamy, co dalej w takim razie. Halo?
6: Cześć, Radio SK, cześć, słuchacze. Ja już od rana, od piątej jeżdżę na taksówce u mnie w Koszalinie i dzisiaj się zaczyna Międzynarodowy Dzień Morsów. Zlot morsów, przepraszam, w Mielnie. Wszystkich zapraszam do morsowania, ja też będę.
0: A to skoro tak, to mamy dla pana bardzo ważną wiadomość. Dajcie znać, co u was, no bo u nas róg obfitości. Za chwilę zaczniemy rozdawać, budzić i się przytulać.
3: No oczywiście, eskowy messenger czeka, ewentualnie 664-402-302.

0: Dźwięki miasta, Temper City, 16 minut po 6. Jadziu, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Dzień dobry, mikrofon.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Teraz to cię słychać. Mamy najtrudniejsze pytanie świata dzisiaj w radiu.
1: Dobrze.
2: Co u ciebie?
0: Co tam słychać?
1: Wszystko dobrze, dzisiaj jutro piątek.
3: Pracowanie.
1: Wspaniale.
2: Dzisiaj czwartek, jutro piątek, wspaniale. Dziękuję ci, że wyprostowałaś mi, ponieważ ja myślałam, że dzisiaj jest piątek.
0: Już tak się czujesz troszkę?
2: Naprawdę.
1: Byś jutro do pracy nie przyszła.
2: No, mogłoby tak być, nie narzekałabym. Ale Wiktor by narzekał, więc nie zrobię mu tego.
0: Słuchajcie, na razie czytamy Pudelka i tam jest artykuł: te gwiazdy żałują operacji plastycznych.
2: Mamy tam wymienione jakieś imiona, nazwiska?
0: Są różne gwiazdy i gwiazdeczki, ale obiecałem ja i moje sumienie, że nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, żeby nie robić im przykrości.
2: A czy ty, Jadziu, żałujesz jakichś operacji plastycznych?
1: Nie żałuję żadnych.
0: Jak to? Dlaczego?
1: Dlatego, że żadnych nie zrobiłam. Wiktor!
2: Bogaty człowiek! Wy wiecie, ile to kosztuje taka operacja plastyczna? I to nie są rzeczy na NFZ?
4: Ile?
2: Dużo.
0: No.
2: To kosztuje tyle, ile się czeka na operację jakąkolwiek w NFZ-cie. To mniej więcej właśnie tyle.
0: Najważniejszy zabieg to jest to przyklejanie sobie tych banknotów do twarzy. Jak przyklejasz sobie 100 zł, 200, a w ogóle jak przykleisz sobie 500, to od razu się skóra prostuje. Podobno, tak słyszałem.
2: Okej, dobrze, to spróbujemy.
1: Pójdziemy,
2: dziękujemy.
1: 500 dziękuję. Sobie nakleimy na nogi.
2: Skąd ja wezmę 500 zł, kochana? Słuchajcie, ale a propos ludzi, którzy mają pieniądze. Iga Świątek, ona rozważa zakup domu we Włoszech, bo jak mówi, w Warszawie jestem cały czas obserwowana.
1: Nie mam dla niej dobrych informacji.
2: Dlaczego?
1: Włochy to jedna z dzielnic Warszawy.
2: No!
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Była gówniara z paletką, to teraz gówniara z mikrofonem.

0: Babcio też wydawca mówi, to są dźwięki jak z bitwy pod Grunwaldem. Ty,
1: to dobrze,
0: głupi,
1: że mamy krzyżaka na pokładzie.
0: Dobrze, że życia tam nie było wtedy. To Alan Walker i Ava Max, za chwilę 6:30, no a my dziś operujemy najprostszym pytaniem świata. Co tam u was?
1: No i wy nagrywacie się na Eskowym Messengerze, my odsłuchujemy, a potem uśmiechamy się do was.
2: Cześć Eska, ja właśnie jadę spóźniona do pracy, chrypa na całego, także ranek nie za cudowny.
0: To proszę tam coś sobie podstać.
1: Ale jak można mieć chrypę w lato?
0: No można.
3: Lody się je.
0: Żyjesz w klimatyzacji, potem wychodzisz na normalny świat i masz chrypę.
1: No to ja gratuluję, że stać ludzi na klimę, no.
0: Halo, kto jeszcze?
4: Wstałam o godzinie 4:00, teraz jem śniadanie, a tak przy okazji to dzisiaj mam urodzinki.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Biegusiem na sk.pl. Za 20 minut dzwonimy, budzimy i rozdajemy prezenty.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą, stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
9: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
8: A pranie?
9: Pralnię też mam.
8: A bezpiecznie tam?
9: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
8: To czego ty nie masz w tym Student Space?
9: Tylko was. Tęsknię.
10: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
15: Temperatura w regionie będzie dziś rosnąć bardzo szybko i już przed południem wyniesie prawie 30 stopni. Po południu 34 stopnie w cieniu w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu, brak opadów deszczu. Co na drogach? Na razie nie ma jeszcze dużych korków, także nie ma się co spieszyć do pracy. Myślę, że dojedziecie na czas, o ile odpowiednio wcześnie sobie wyjedziecie. Tymczasem nieco większy ruch samochodowy na 79 w Jaworznie, w Sosnowcu i na drodze 86 w Katowicach.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
16: 6.30, zbliża się SK News i Jakub Krzyżak. Zmasowana fala uderzeń na cele w Iranie, informuje dowództwo centralne USA. Zaatakowane miały zostać centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nabrzeżne systemy obserwacyjne. W newsach wrócimy jeszcze do tematu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wszystkie formalności dotyczące założenia nowego klubu zostały już dopełnione, a więcej o tym za pół godziny. Spore utrudnienia w pobliżu warszawskiego lotniska Chopina, to przez prace drogowe na Żwirki i Wigury. Dojazd do terminali będzie możliwy, ale z utrudnieniami. Lotnisko prosi pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
18: SK Sport News.
16: Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejosz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orhus. Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych.
19: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
16: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. Kolejosz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek. Z Ligą Mistrzów żegna się też Górnik, który zremisował z Febernacze.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Jankes.
13: Jankes.
0: Kama.
13: Kama.
0: I Wiktor.
13: Wiktor.
0: Radio SK.
20: U nas dzisiaj dużo, dużo, dużo dobrego.
21: No i pytanie, czy u was też na pewno dużo dobrego?
20: Co tam u was?
22: U mnie przeprowadzka, wczoraj dźwiganie mebli, a dzisiaj za to pierwsza nocka na nowym.
21: No spoko, jutro będą plecy bolały.
20: Ale proszę zapamiętać, co się śniło, bo podobno jaka pierwsza nocka i pierwszy sen, takie potem całe nowe życie.
21: No przecież mówił, że nosił meble, więc cała noc to było...
23: Bąbel, nie śpi.
24: Nie śpię.

0: nie ostatni, tylko w połowie jesteśmy lata. Ostatni dzień lata, Gibbs i Igo i For Money. Weź to, ja mogę powiedzieć na to, co się dzieje w polskiej piłce nożnej, słuchaj. Otwieram gazety, otwieram portale, a tu takie tytuły, słuchaj tego.
1: Tak.
0: Kura, wstyd, kompromitacja, nie wracajcie do domu.
2: Czyli nawet nie musisz się mnie pytać, dlaczego nie oglądam piłki nożnej.
3: A oni nie grali na wyjeździe nawet.
0: Chodzi o to, że no już nie przyczepiajmy się do miast i do tego, że to był Lech Poznań, bo za chwilę kibice Legii Warszawa powiedzą, że oni lepsi, oni gorsi. Nie, generalnie polska piłka nożna niestety zsie i jesteśmy na samym początku eliminacji do Ligi Mistrzów i nie mamy już tam żadnej drużyny.
2: Widzę, że poruszyło cię to.
0: No bo boli mnie serduszko, no bo komu ja mam kibicować? Znowu Żużel muszę oglądać, bo piłce nie idzie. Lech Poznań, słuchajcie, pomimo wygranej 4-1 w pierwszym meczu, czyli miał 3-bramkową przewagę, oficjalnie odpada z Ligi Mistrzów. To jest pierwsza drużyna w historii, która w ogóle po pierwszym meczu na jakimkolwiek szczeblu rozgrywek prowadziła 3 bramkami i nie ma jej tutaj już z nami.
2: Słuchaj, no niby początek sezonu, ale u Lecha widać już pierwsze oznaki zmęczenia sezonem, no.
0: Co ja mogę, no.
2: Ej, ale prawie się udało.
0: No prawie, prawie, prawie. Jankes,
4: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
5: Wiktor
4: w Radiu SK.
6: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Miasto Wisła zaprasza. Spakuj rodzinę i ruszaj w góry. U nas spędzisz aktywnie weekend i urlop. Jakie tego powody? Cóż, Perła Beskidów kusi górskimi szlakami, malowniczym wodospadem, basenami i widokami. Skosztuj regionalnej kuchni, odwiedź legendarne skocznie i nowe Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Tu każdy dzień smakuje latem, a góry są na wyciągnięcie ręki. Wisła. Bliżej niż myślisz. Sprawdź na wisla.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wakacje w mieście? I bardzo dobrze! Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence zaprasza. Nowocześnie, rodzinnie i nigdzie nie musisz wyjeżdżać. A może chcesz pograć w padla? Mamy nowe korty. Rezerwuj miejsce na pogoriaresidence.pl lub dzwoń 534-444-888. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence. Czekają wakacyjne promocje.
19: I po reklamie.

0: szeptem. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Grzegorz, Grzesiu.
2: SK budzi w urodziny.
1: Grzechu, wstałeś już? Obudziłeś się?
3: Tak, już nie śpię.
2: Brawo. Od razu cała orkiestra z brawami dla ciebie.
4: Grzesiu, dzisiaj jest twój fantastyczny dzień, ale nim przejdziemy do składania życzeń, powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
3: No aktualnie jestem, no stolarzem to dużo powiedziane, jestem składaczem mebli.
4: Czyli ty składasz meble, a my składamy ci życzenia urodzinowe, proszę bardzo.
2: Pięknie to się wszystko poskładało na antenie.
4: Słuchaj, to czego w takim razie stolarzowi, montażowi mebli życzyć? Tego, żeby wszystkie śrubki zawsze znalazły swoje dziurki.
2: Żeby życie się układało, składało.
4: No, żeby żadne półki nie wypadały.
2: No i żebyś ty się nie złożył na pół na imprezie urodzinowej.
3: Dokładnie. I myślę, że jeszcze wielu zadowolonych i mało marudzących klientów.
4: Proszę bardzo. To powinna być taka karteczka. Proszę tu nie marudzić. No ale my mamy inną karteczkę, na której jest napisane 100 zł.
2: I drugą karteczkę, na której napisane jest zapas oryginalnego soku.
3: Tak, super. Fajnie.
4: I twoja fantastyczna małżonka postanowiła do nas napisać. No i w dniu urodzin, zamiast telefonu z kolejnym zleceniem, właśnie miałeś usłyszeć najlepszą pobudkę w swoim życiu. Nie wiem, czy się udało?
5: Wiktor ma teraz robić remont. To może byście się dogadali.
3: Zapraszam do kontraktu.
2: Do kontaktu czy do kontraktu usłyszałem?
3: Nie, no kontrakt nie, do kontaktu póki co.
4: Znaczy, jakby ci to powiedzieć, Wiktor jest klientem marudzącym, więc ty się zastanów.
2: Znaczy, moje hasło przewodnie w życiu to jest dużo tanio, Wiktor. Mam nadzieję, że się uda dogadać.
3: Wszystko zapraszam.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Ładnie gramy i wstajemy. Siódma za chwilę, no ale poważni ludzie i poważne informacje się szykują za chwilę.
1: No w końcu poważni, bo my to tak różnie. Jakub Krzyżak za momencik wpadnie i będzie mówił o tym, że będzie nowy klub.
0: Tak jest. Lech Poznań sobie nie poradził, Legia Warszawa sobie nie poradziła, to może nowy klub w Sejmie sobie poradzi. Rozwój Plus.
2: Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówek jest Sigel.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To Wyspa Wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Spójrz się w eskowej apce i jedź na Siget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Skąd

0: 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy

0: Ty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
4: Policjanci z sosnowieckiej drogówki rozstawili się dziś w wielu miejscach, także puszczajcie nogę z gazu. To na pewno trzeba zrobić jadąc drogą numer 86 w Katowicach. Duży ruch samochodowy także na 81. Od rana ciepło, po południu gorąco do 34 stopni.
3: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
5: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też m.in. Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około 3.50 nad ranem. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina reporterski Jacek Werner.
6: Z tego co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
7: Zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
6: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
5: W nocy operowały polskie myśliwce. Akcja wciąż trwa. Formalności do nowy klub Rozwój Plus, już zarejestrowany, na jego czele Mateusz Morawiecki.
8: Nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
5: Mówił poseł Krzysztof Szczucki. Zgodnie z regulaminem Sejmu, posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Uwaga turyści, dziś w Tatrach zamknięty zostanie odcinek Orlej Perci między Pustą Dolinką a Kozią Przełęczą. Powodem są prace przy wymianie łańcuchów asekuracyjnych.
9: Guten Morgen! 2 minuty po godzinie 7.
10: Zjadłabym coś.
9: No zaraz ci posmaruję ci, za chwilę tylko się przywitaj.
10: Nie mów tak, bo mi ślinianki pracują. Dzień dobry, Wiktor i Kama oczywiście z samego rana. Pytamy się, co u was?
11: No siema, Eska. Wracam właśnie z nocnej zmiany. Przez 8 godzin robiłem inwentaryzację części. Wypiłem szybką kawkę, lecę na siłkę. Atakuję dzisiaj wyciskanie na płaskiej. Pozdro!
10: Czy ja muszę ci wytłumaczyć, co to jest wyciskanie na płaskiej?
9: Nie, lepiej mi wytłumacz, dlaczego on zrobił inwentaryzację części, a nie całości.

0: Dnes
1: povieš SK.
2: Mogło by tak być, mogło. Ale okazuje się, że można żyć bez powietrza. Kojarzysz Janusza Piechocińskiego, polski polityk?
3: Ja kocham, ja jestem fanką pana Janusza.
2: No właśnie, teraz już trochę nieaktywny politycznie, ale działa cały czas na X-ie, czyli na Twitterze i co jakiś czas wrzuca takie absurdalne fakty z życia.
3: Nie absurdalne, tylko to są fakty i proszę ich nie oceniać, bo to są ważne fakty w naszej rzeczywistości.
2: No ale to są informacje, których nikt nie potrzebował, tak. A jednak
3: na przykład,
2: je dostaliśmy.
3: Ile gazów cieplarnianych wyprodukowały krowy?
2: Na przykład, albo ile ziemniaków zjedli w Ameryce Południowej? No po co mi to wiedzieć, no?
3: Ale jednocześnie czytasz, bo lubisz.
2: Tak jest. I właśnie wyczytałem z tych dziwnych faktów, których nikt nie potrzebuje, ale jednak usłyszy, że polskie kurczaki podbijają Azję, słuchaj, okazało
3: Jezu,
2: się.
3: Wyobraziłam to sobie.
2: No. Konkretnie chodzi o to, że wartość naszego polskiego biało-czerwonego eksportu rolno-spożywczego na Filipiny w 2025 roku, uwaga, przekroczyła 81 milionów euro!
3: Z tej okazji nie pozostaje nam nic innego, jak zaśpiewać
4: kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki i ziemniaki.
2: Ale o ziemniakach nic nie mówiłem przecież.

0: siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to teraz sprawdzimy, czy ładne będą wasze odpowiedzi. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a do zdobycia oczywiście nasze bilety do Energylandii, które mogą być wasze, a nie nasze. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, trzymać telefon przy uchu, no i jedna sekunda na udzielenie dobrej odpowiedzi w trakcie oczywiście naszych pytań.
2: Wszystko powiedziała, no właściwie to ja nie wiem, co mam powiedzieć.
1: Halo.
2: Urodziny mam 1 kwietnia, jakby
1: powiedz
2: co.
1: Halo.
2: Halo.
1: Powiedz jeszcze raz.
2: Halo.
1: Miałeś jeszcze raz powiedzieć.
3: Cześć.
2: Jeszcze raz. Dzień dobry, kto z nami?
3: Florian.
0: Pierwsze.
1: Ale masz fajne imię.
2: Florian, powiedz lepiej, jakie trzy powieści tworzą trylogię, bo to jest pierwsze pytanie.
1: Władca Pierścieni by się pewnie znalazł. Trylogia Henryka Sienkiewicza by się znalazła.
2: Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. Wiemy to ze szkoły, ale wiemy też, że dzisiejsza trylogia to jest na przykład Hotel Paradise, Love is Blind. I co jeszcze?
1: Hotel Paradise, Love Island.
2: O, i Love Island, no właśnie.
4: I kto to napisał?
1: No, życie, no. Życie, panie. Trzymaj się, Florian. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Cześć, dzięki.
1: W ogóle, Bogaj, chciałam ci powiedzieć, że Polacy czytają jedną książkę rocznie, więc potrzebowaliby trzech lat, żeby przeczytać trylogię.
2: No, słuchajcie, dzisiaj to się czyta te napisy z tyłu na domestosie w toalecie. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Kto z nami?
5: Monika.
0: Drugie.
1: Monika, to teraz kategoria hit internetu. Jak ma na imię słynny masażysta z tego kawałka? Posłuchaj.
6: Oj, wymasuj mnie!
5: Romuś.
2: Dobrze!
1: Książek nie znają, ale internet przeczytali.
6: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Romuś! Masuj moje ud.
0: Trzecie.
2: Uwaga, trzecie pytanie przed nami.
1: A propos ud.
2: Pelikan ma długie nogi czy pojemny dziób?
5: Pojemny dziób.
1: To prawda. Jak się okazuje, torba skórna w dziobie pelikana brunatnego może pomieścić do 13 litrów wody.
2: Nie potrzebowałem tej informacji, ale ją dostałem.
1: Do mycia jak znalazł.
2: Torba skórna. Jak tam twoja torba skórna?
1: Czwarte. Nie zadam ci tego pytania nigdy.
2: To teraz piłka nożna. Uwaga, Lech Poznań. Wczoraj wygrał czy przegrał w walce o Lidze Mistrzostw?
5: Przegrał.
2: No ja.
1: Przegrał, no mówię, że przegrał.
2: Niestety przegrał i jest pierwszą drużyną w historii, która, przypominam, prowadząc z 3 bramkami w pierwszej rundzie, odpadła, bo przegrała 4-1 i w karnych w dupę.
1: Ale kochana, chciałam ci powiedzieć, że możesz dzisiaj wszystkim się chwalić, że jesteś jak Lech Poznań.
2: Tak jest. Musimy się pożegnać niestety i odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. To są tak zwani pogłosiarze i my mówimy nie i odbieramy dalej kolejny telefon. Dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak masz na imię?
7: Kasper.
1: Kasperku, weź proszę telefon do ucha i odpowiedz nam na pytanie, bo tak, Jankes wraca z urlopu w poniedziałek i co powie, jak nie uda mu się dotrzeć na 6 do studia?
2: Dawaj, jakieś dwie wymóweczki.
4: Spanikował,
2: dokładnie. Przestraszył się.
1: Tak po prawdzie trochę zrobił to, co Jankes by zrobił. No,
2: spanikował.
1: W sensie, nie, no po prostu wziął, był i zniknął na chwilkę.
2: Halo, dzień dobry. O, znowu po...
8: Halo.
2: O, teraz się dobrze słyszymy. Kto przy telefonie?
8: Marta.
0: Szóste.
1: Martuś, czym zajmuje się geriatra?
8: Kurde.
1: Znaczy, trochę jesteś wytłumaczona.
2: Bo jesteś młoda, a on się zajmuje starymi ludźmi, no.
4: Ale dzisiaj seria. No.
1: Ale chciałam ci powiedzieć, że sprawiłaś wielką radość Bogajowi, że ci się nie udało. On ma najlepszy dzień wtedy, kiedy jego pytania są tak trudne, że nikt na nie nie odpowiada.
2: I za chwilę ktoś wejdzie na gotowe, bo przed nami pytanie...
0: Siódme.
2: I teraz pytanie, kto na nie wchodzi. Dzień dobry, halo, halo.
1: Jak masz na imię? Halo, dzień dobry, jak masz na imię?
9: Cześć, Kamil.
2: Kamil, powiedz nam, bo to już ostatnie pytanie. My dzisiaj po 8 rozdajemy słuchaczom kampera czy motocykl?
9: Kampera.
2: Dobrze!
1: No i to się głupio pytasz, przecież wiedział.
2: Wiedział.
1: Słuchaj, że wiedział, no.
2: Wiedział i wygrał. Zaproszenia do Energylandii.
9: I to przez aplikację, trzeba się zgłaszać.
1: A, dobrze wyedukowany słuchacz, super.
9: Oczywiście.
2: Tak jest, a ty już się zgłosiłeś?
9: Jeszcze nie.
2: No
9: nie mam teraz weekendu żadnego wolnego, żeby brać udział w konkursie.
1: Ale

0: Będziesz musiał mieć jakiś wolny weekend, ewentualnie w tygodniu sobie zrobić wolne, bo wysyłamy ciebie i paczkę twoich znajomych do Energylandii.
1: Tak jest, to nagroda, w siódme wygrywa.
2: Bardzo dziękuję.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: I jakieś orędzie do narodu?
2: Miłego dnia wszystkim życzę.
1: Prosto? No,
0: krótko, szybko na temat, no. Pewnie.
1: Po co się rozwodzić?
0: No, nie brać ślubu, to się nie będziesz rozwodzić.
1: No właśnie, dokładnie.

0: To jest dobre przesłanie na poranek. Relax, take your time. 25 po siódmej, nigdzie się nie spieszymy, tylko pytamy, co tam u was?
1: A ja mam wielki dzień. Wczoraj złożyłam wypowiedzenie mailem, a dzisiaj moja dyrektorka zobaczy na skrzynce ode mnie niespodziankę. A ja, trzymajcie za mnie kciuki nowej pracy. Pa!
2: To ty weź gdzieś, nie wiem, telefon postaw, nagraj to, a potem wyślij do nas.
0: A ja trzymam kciuki cały czas.

0: Reklama.
1: Bo w Media Eksperta nie ma. O tak, to nie ma.
0: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na Was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: Lubisz ciepło? Zaopatrz się w opał w Broda Trans. A jeśli lubisz, gdy jest ładnie, na przykład w ogrodzie, to pewnie chcesz kupić kamienie ogrodowe, ziemię, korę, kruszywo, piasek. Wtedy też Broda Trans. Będzin Gzichowska 102C. Zadzwoń 607 607 455. Teraz najlepszy suszony ekogrosik premium.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Zawierciu.
8: Mały korek teraz na wschodniej obwodnicy GOP na S1 w miejscowości Sosnowiec w kierunku Częstochowy. Oprócz tego trzeba wyhamować na trasie S86 na autostradzie A4 od Mysłowic do Katowic i też duży ruch samochodowy na 81. Temperatura rośnie bardzo szybko. Dziś do 34 stopni w cieniu, jutro 35. Pamiętajcie o tym, żeby nawadniać organizm. Dobrego dnia.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
9: 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdza, że o 3.40 pojawił się on na radarze. Do przechwycenia został skierowany dyżurny myśliwiec F-16. Wcześniej obiekt zniknął z radarów. To właśnie prawdopodobnie to spadło w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Do sprawy będziemy wracać jeszcze w kolejnych newsach. Zarzut wpływania groźbą na świadka usłyszała Doda. Chodzi o głośną sprawę wymuszania na jej byłym partnerze Emilu Hajdarze zapłaty ponad miliona złotych oraz współpracę z gangsterami. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
9: O 13.30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w Lidze Konferencji. O 19.30 Raków zagra na wyjeździe z Walettą. W pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żyliną.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Kama i Wiktor.
12: Radio SK.
13: Dzisiaj od samego rana pytamy się what's up?
14: Tak jest, bo u nas jak zwykle dużo, ale pytanie co u was?
15: Ja już od godziny 4 w pracy. Cieszy mnie to, że został jeszcze piątek i urlop.
13: Urlop! Z takim nastawieniem piątek można było powiedzieć, że się nie liczy, więc właściwie urlop zaczął się już 2 godziny temu. O, jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego nie jestem księgową.
14: Instrukcja obsługi poranka jest prosta. Się bierze telefon, się wchodzi do Messengera, znajduje się ikonkę mikrofonu i się nagrywa do radia. Co tam u was?
13: What's up?

0: Za 22 minuty 8. Co tam u was? Dzień dobry, po środku wakacji 30 lipca.
1: Jutro ostatni dzień pracy i czeka na mnie i moją ukochaną tydzień wolnego. Także pozdrawiam wszystkich i na razie.
0: I poszedł się pakować i na razie.
2: Generalnie wszystkim tym, którzy w tym momencie będą zaczynać urlop, ja bardzo serdecznie gratuluję. Dobrze wam się wylosowało, dlatego że do Polski zbliża się fala upałów.
0: A nie byłbym taki optymistyczny. To jest informacja z kategorii uważajcie. Do Polski zbliża się wielka fala upałów.
2: W przyszłym tygodniu będzie nawet 38 stopni. Boże. W cieniu na słoneczku będzie więcej.
0: Ludzie, kto żyje w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje i jest przygotowany na wszystko. Trzeba mieć kożuch i majtki kąpielowe naraz.
3: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.
4: Reklama.
5: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Radiu SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
1: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
0: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
2: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
3: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocast Katowice. Ulica 73 Pułku Piechoty 1.
4: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacje w mieście? I bardzo dobrze. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence zaprasza. Nowocześnie, rodzinnie i nigdzie nie musisz wyjeżdżać. A może chcesz pograć w padla? Mamy nowe korty. Rezerwuj miejsce na pogoriaresidence.pl lub dzwoń 534-444-888. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence. Czekają wakacyjne promocje.
11: I po reklamie.

0: kama cały czas testuje, jak wygodna jest nasza radiowa kanapa. Fajnie, że ją mamy, co?
1: Skali od 1 do 10. Na ten moment 8, tylko Wiktor mi ciągle przeszkadza i mówi: ej, chodź do mikrofonu.
0: Dobra, no ty to proszę bardzo, możesz sama zapowiedzieć Nosela. Proszę bardzo, czas start.
1: Nosel, zapowiadam cię.
0: Koniec, czas end.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Poza tym Bogaj zaproponował, że przysunie kanapę do mikrofonu. Widzisz, jakbyś był dobrym kolegą, byś zrobił to samo, no.
3: Ja tylko powiedziałem, że może to zrobimy.
0: No właśnie.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Potylica Przemysła po tej stronie. Ja bym chciał z panem Marcinem rozmawiać, bo mam od kierownika budowy, proszę pana, informację, że będę u trzeciego u pana wylewkę robił. Tak to pan?
6: A, tak, tak, tak. A pan jest od wylewania fundamentów, tak?
5: Tak, ja gruszką, proszę pana, jeżdżę i przywiozę panu ten beton. I teraz tak, powiedz mi pan, istotne to jest dla pana, czy ja bym mógł przyjechać na przykład trochę później, bo ja nie wiem, jak mi ciśnienie gruszki zrobią.
6: Później to czyli jak? Później, że co?
5: Bo ja jadę tak, na fermę drobiu, biorę, proszę pana, ten kuzi, obornik, w celu zrobienia tak zwanego kompostu. I ja im co roku to robię. I teraz, proszę pana, jak ja od razu będę jechał też do pana, to ja nie przeciście gruszki betoniarskiej.
6: O kurde!
5: No!
6: To nie może tak być, wie pan co? To nie!
5: Proszę pana, to jest betoniarka, to jest grucha taka wielka. Ja tego się nie ciszę tak jak zwykłe auto. To trzeba tam wleć, proszę pana, i tam szlaufem.
6: Ale ja teraz nie będę podejmował panu decyzji, bo nie będę się zgadzał na coś, co nie mogę się zgodzić.
5: Bo ja nie mam drugiej, proszę pana, gruszki betonowej.
6: Dobrze.
5: A ma pan, proszę pana, tam szlaufa? Może pan by mi to umył i tyle?
6: Tam będzie na dniach spodnia wiercona. Tam będzie woda.
5: No to może tak zrobimy. A pan jest postury jakiej? Takiej wyższej, mniejszej, większej?
6: Normalnej. Ale co ja jeszcze mam panu gruszkę myć?
5: Proszę pana, bo ja nie wejdę z racji, proszę pana, na tuszę swoją.
6: Ja, ale mnie to nie powinno interesować. Ja płacę za coś, co ma być wylane i powinno być okej zrobione, a nie, że ja mam gruszkę komuś myć.
5: No to proszę pana, ja mogę pojechać na myjnię do gruszki z gruszką, ale to potrwa miesiąc.
6: Dobrze, ja do pana odzwonię. Ja muszę się skontaktować z tą firmą, bo coś tu nie halo.
5: Proszę pana, to niech się pan skontaktuje z Sylwią i Oskarem.
7: No. Cześć Marcin, jesteś wkręcony w Radio SK.
6: Kurde mać, nie wytrzymam z tym Sylwią.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: No ale przynajmniej gruszka czysta. No.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy umyłabyś Noselowi gruszkę?

0: się gra, się wstaje, się eski słucha. Za chwilę sprawy poważne. Będziemy śledzili historię tej dziury, tego krateru na Lubelszczyźnie. Pojawi się Krzyżak i najnowsze newsy.
1: No, a my cały czas odbieramy od was telefony i sprawdzamy, co u was.
2: Wszyscy się chwalą, że jeszcze jutro i mają urlop, a ja już od jutra mam.

0: Spakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
19: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
20: Temperatura w naszym regionie wyniesie dziś, uwaga, nawet 34 stopnie w cieniu. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze nawadniać organizm. Co na drogach teraz? Wzmożony ruch między innymi w centrum Katowic, a także na drogach prowadzących do centrum, czyli na trasie S80.
19: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
21: Jest 8, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii niedaleko Lublina powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Więcej o tym reporterski Mateusz Chłyston.
22: Ten obiekt zauważono na radarach około 3:40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicy około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
21: Ekskluzywne zdjęcia krateru możecie zobaczyć na sk.pl. Dziś przed czwartą mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe, chociaż informacje o działaniach w przestrzeni powietrznej podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, to alertów RCB już zabrakło.
5: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny, no fajnie nie jest.
12: Dzisiaj o 4 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
17: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
21: Alarm nie objął północnej części województwa lubelskiego. Termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Co zrobić, by wysokie temperatury nie skończyły się interwencją medyków?
23: Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na prawidłowe nawodnienie.
21: Mówi Marcin Gałecki, ratownik medyczny z Zielonej Góry. Pamiętajmy też, że podczas upałów samochód może zamienić się w śmiertelną pułapkę.
24: Jankes, Kama i Wiktor.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
24: W Radiu SK.
26: To jest poranek. Dzień dobry, 8:02 się wstaje w czwartek 30 lipca.
27: No właśnie, połowa wakacji tak naprawdę już za nami, ale pozytywni ludzie powiedzą, że połowa wakacji przed nami.
26: Pewnie, no. A jeszcze inni ludzie zapytają, co tam? What's up?
28: A ja chciałam tylko powiedzieć, że jutro mam urodziny. 40. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle.
26: No dzisiaj będzie dobrze.
27: No to negatywni powiedzą, że to już 40 lat minęło, a pozytywni powiedzą, jeszcze co najmniej 40 lat przed tobą.
26: Pytanie proste i oczywiste. Co tam u was słychać dzisiaj z rana? Odpowiada się na Messengerze albo w telefonie.
27: 664-402-302.

0: 8:08 na zegarkach. Przyszedł łysy do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co, dzisiaj...
1: ile irysy łysy?
0: Co jeszcze raz? Wróć.
2: Irysy to super cukierki. Ojej.
0: Nie ma ich.
2: Ale by... co?
0: Nie ma, w mieszance już nich nie ma.
2: Ale ja nie mówię, że w mieszance. To jest taka rzecz, którą kocham robić w momencie, kiedy się jeździ po Polsce. My często prowadzimy różnego rodzaju koncerty. Niebawem będę w Złotoryi. Nosel, ty gdzie będziesz teraz?
1: Będę w Ełku jutro.
2: O, no właśnie. I w takich lokalnych, małych sklepikach ja kocham wchodzić i kupować słodycze, których nigdzie indziej nie ma. Za granicą nie ma takich wypasów, jak w polskich sklepach lokalnych. Najbardziej im większa wieś, i mniejsza wieś właściwie, tym lepsze słodycze.
1: A ja tylko chciałem powiedzieć, że ogórki już mam dla was. A wy o irysach.
2: Boję się zapytać, pokaż u górę, no ale... Tym bardziej, że wiemy, że już masz czystą gruszkę.
1: O, słuchamy radia, bardzo dobrze.
0: Chyba muszę odłączyć się od tej rozmowy.

0: 15 minut po 8, ludzie, zapinamy pasy.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. RMSK dowozi kampera.
2: Z nami jest Natalia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hej.
0: No i z nami jest Noosel. Dzień dobry.
4: Już bez przesady, cześć Natalia. Natalia,
3: cześć,
4: jesteś
3: wam,
4: tam?
3: Cześć,
4: jesteś,
3: jestem,
4: dobra.
3: Tak, jestem.
4: Masz jakieś plany na weekend może, Natalia?
3: No oczywiście, że mam.
4: Świetnie, to przyjadę, pomieszkam trochę.

0: Dzieci, jakbyście kampera mieli na przykład na weekend?
1: Myśleliśmy o tym, jak wysyłam zgłoszenie, myśleliśmy o Mazurach. Chyba Mazury, Mrągowo, Giżycko.
0: Fajnie.
2: Tym bardziej, że powodów do świętowania macie naprawdę dużo, tak? Ty 1 lipca tak. miałaś?
1: 29 urodziny.
2: Mąż 11 lipca?
1: 30.
2: A 19 tak. lipca?
1: 10 lat razem.
2: A 21 lipca?
1: Nasza 8. rocznica śluba. A jeszcze zapomniałam, że 27 lipca miałam imieniny.
2: No nie!
3: Ludzie, co
4: a 30 lipca?
1: No 30... Dziś mam 30 lipca.
4: Dostajesz kampera!
2: Ale to jest w ogóle fantastyczne, bo kamper jest na 4 dni. Czwartek, piątek, sobota, tak. niedziela. Codziennie możecie świętować inne święto.
1: Dokładnie, akurat na każde święto.
3: Kurczę, rozdaliśmy kampera, klient zadowolony. No nic, tylko zatankować do pełna i jechać.
4: Natalia, jeszcze dziś będę u ciebie.
1: Czekam na was.
5: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: No sel.
0: Tak.
3: Pamiętaj tylko, że te przekąski i to, co jest w lodóweczce w kamperze, to nie jest dla ciebie.
2: Nie jest.
3: Nie jest.

0: 25 minut po 8 od samego rana pytamy, co tam. I mam wiadomość w Messengerze, tylko ja się boję otworzyć. Możesz zrobić to za mnie?
1: Dobrze, ja się nie boję. Ja nie jestem takim tchórzem jak ty.
0: No to klikaj, uwaga.
1: Klikam.
0: 3, 2, 1.
2: Łaza!
1: Tego się bałeś?
3: Jankes.
4: Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
1: Ty bój się, jak ty w domu deski nie opuścisz, albo skarpety rozrzucisz po ziemi, ale nie tego. Eska.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Autoryzowany dealer i serwis DS, Jeep, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Citroen w Sosnowcu, ulica Zuzanny 36. Zapraszamy. www.grupatandem.pl.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
6: Od śląskiego modernizmu po doskonałą akustykę Nospry i kultowy spodek. Katowice zachwycają architekturą, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Odkryj strefę kultury na własne oczy. Odwiedź Katowice. Miasto z charakterem. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
7: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
8: Oraz masy dobrej energii.
9: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
10: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizy Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
13: No dobrze, rzut okiem na to, gdzie teraz trzeba chwilę postać, między innymi na S1 na wysokości Sosnowca w kierunku Częstochowy. Dużo ruchy samochodowe na drodze 86. Dodatkowo mamy również roboty drogowe na wysokości Giszowca. Sporo samochodów na 81. To ponownie Katowice i na DK94 hamowanie w Dąbrowie Górniczej. Pogoda się rozkręca. Dziś typowo letnie wartości na termometrach. No po prostu upał. 34 stopnie w cieniu.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
14: Wybiła 8.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, napisał w sieci Donald Tusk. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny, dodał premier. Niezidentyfikowany obiekt spadł około 2 kilometrów od zabudowań miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach tej miejscowości, napisał w sieci wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ekskluzywne zdjęcia krateru możecie zobaczyć na sk.pl. Naruszenie polskiej przestrzeni to efekt zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Zginęło w nich co najmniej 8 osób, kilkanaście zostało rannych. Trwa akcja ratownicza we Lwowie, gdzie rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne. I jeszcze upały, które wracają nad Polskę. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia. Na południowym zachodzie kraju termometry pokażą dziś nawet 36 stopni. Gorąco ma być także w kolejnych dniach.
1: Jankes!
15: Gama!
1: Gama!
15: I Wiktor!
1: Radio SK.
16: Czwartek, 30 lipca. U nas dużo dobrego grania do wstawania. A co u was?
17: U mnie słychać Radio SK.
18: Jeha! Skąd ten kowboj?
16: Dla mnie się wydaje, że z Podlasia.

0: U nás, jak słychać, dużo dobrego grania. A co u was? Dzień dobry.
1: Hej, hej, u mnie na zakończenie urlopu dzisiaj upał. Rozkładamy basen, robimy domową pizzę i korzystamy ile się da. Miłego dnia.
2: Jeżeli nasza fantastyczna słuchaczka miała urlop przez ostatni tydzień, to dzisiaj napstryka wszystkie fotki, które będzie pokazywała z tego urlopu, bo przez ostatni tydzień to pewnie siedziała pod parasolem, ale nie przeciwsłonecznym.
0: Ładne fotki to można pstrykać w Tatrach. Tam policjanci kontrolują tych, którzy weekendują, odpoczywają i mają wakacje. Uwaga, skontrolowano w weekend 48 kierujących quadami. To wszystko w gminach Kościelisko, Poronin i Bukowina.
2: A czy jest informacja, ile wystawili mandatów? Weź sprawdź.
0: 48.
2: No brawo! Polska policja, skuteczność 100%.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wakacje w mieście? I bardzo dobrze! Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence zaprasza. Nowocześnie, rodzinnie i nigdzie nie musisz wyjeżdżać. A może chcesz pograć w padla? Mamy nowe korty. Rezerwuj miejsce na pogoriaresidence.pl lub dzwoń 534-444-888. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence. Czekają wakacyjne promocje.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
13: I po reklamie.

0: dobre do testowania basu w głośnikach. Gibbs i Kukon, ty masz 13 minut do 9.
1: Trochę nie znam się tak naprawdę na tych wszystkich podatkach i innych kwestiach, ale jest gdzieś jakieś takie miejsce, w którym można sprawdzić wysokość swojej emerytury. Tą taką w teorii, która będzie za te x lat.
2: Zapraszam cię na zus.pl.
1: Tam można to ogarnąć?
2: Chyba
1: dobra,
2: tak.
1: To zaraz mi pokażesz.
2: Nie wchodzę, bo nie chcę się denerwować.
1: No właśnie, ja dokładnie z tego samego powodu nie wchodziłam, ale może się okazać, że albo się miło, albo niemiło rozczarujemy, bo na przykład pan Aleksander Kwaśniewski powinien się miło rozczarować, a się rozczarował niemiło. Wiesz, ile on dostaje emerytury?
2: No pewnie.
1: Przypominam, były prezydent.
2: No właśnie dlatego pewnie dużo, bo to prezydencka.
1: 14 tysięcy złotych. Co prawda brutto, więc tak na rękę pewnie wychodzi jakieś 11 z hakiem.
2: Da się z tego wyżyć.
1: No okazuje się, że nie. On uważa, że to jest wciąż za mało.
2: I narzeka.
1: Panie, on tak narzeka na to wszystko, że wola Boga.
2: Jakie ciężkie życie. Aż mi się też przypomniało, jakie ja mam ciężkie życie.
1: Co się stało?
2: Wczoraj szyberdach w samochodzie otwierałem i on tak wolno się otwiera.

0: Topiki Becky G już przepraszają za nas. Sorry, papi, ale my tu jeszcze godzinę zostaniemy. Godzina poranka jeszcze do 10.
1: Za momencik Kuba Krzyżak będzie miał newsy. Niestety nie są zbyt pozytywne, w związku z tym powiedzmy o czymś z internetu. Podoba wam się figura Julii Wieniawy?
0: Tak,
2: bardzo.
1: Jeżeli chcielibyście mieć figurę jak Julia Wieniawa, to ona twierdzi, że jest to prostsze niż myślicie. Uwaga, cytat. Przestałam patrzeć na kalorie. Jem to, co lubię.
0: Ja przestałem patrzeć w lustro po prostu. To też jest jakiś sposób.
3: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Słuchasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
24: Sponsorem audycji jest właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i lunaparku Zatorland w Zatorze.
25: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 województw przed upałami. Dotyczą oczywiście także województwa śląskiego. Dziś do 34 stopni w cieniu, jutro jeszcze cieplej. A teraz na drogach Katowic cały czas duży ruch samochodów.
24: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Minęła dziewiąta, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Premier potwierdził, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda to miejsce, wie reporterski Jacek Werner.
1: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
2: Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
1: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
0: Ekskluzywne zdjęcia z miejsca, gdzie spadł obiekt, znajdziecie na sk.pl. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to efekt masowego ataku na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili 74 rakiety i ponad 280 dronów. Głównym kierunkiem uderzenia był Lwów i Kijów. Zginęło co najmniej 8 osób. 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w obwodzie połtawskim. We Lwowie na razie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Potężny huk wstrząsnął mieszkańcami w Tarnawie Kolonii, ale w szoku są także mieszkańcy innych części kraju.
3: Odbiera poczucie spokoju.
14: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
21: W góry, stamtąd jestem.
26: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
14: Wszystko może się zdarzyć w panopii?
21: Według mnie tak. Wiadomo, co tam odbije ruską, nie?
0: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał reporterski Darek Brombosz.

0: Czwartunio w kalendarzu. Dzień dobry.
1: Ty się tak bardzo cieszysz, bo później poniedziałek, wtorek masz wolny i długi weekend sobie robisz.
0: A dzisiaj imprezka, wiesz u kogo?
1: No.
0: U Arnolda Schwarzeneggera, bo dzisiaj ma urodziny.
2: If you do that, I promise you, I'll be back. Thank you very much, thank you.
3: Wakey, wakey. It's time to work out.

0: Uda mną szalancko, że oczy mnie nie pieką, radość pod powieką. Czasami lepiej chyba nie słuchać, oczy woli śpiewają.
1: No, piosenka alergików. No, dlatego angielskie czasami łatwiej jest łyknąć.
0: To teraz po francusku i po belgijsku będzie.
1: Co się stało znowu?
0: Popatrz, w radiu nie widać, więc ja pokażę może. Do tego głośnika pokazuję.
1: Wiktor podniósł swoją prawą dłoń, następnie kciuk i palec wskazujący dotknęły się, tworząc okrąg, a pozostałe trzy palce dał względnie takie prosto.
2: Perfekto.
0: Okejka to jest po polsku. I okazuje się, że we Francji i w Belgii trzeba uważać, bo tam podobno, jak komuś tak pokażesz, to nie jest, że jest okej.
1: Okej.
0: Tylko to jest wtedy, jesteś zerem.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Dziękuję ci bardzo za odblokowanie nowego strachu, o którym nie wiedziałam, że mam.
3: Radio SK. Reklama.
4: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.

0: Już jakiś czas temu ruszyła po asfalcie maszyna, a w środku siedzi Kamil Nosel.
1: Dzień dobry.
2: I ta maszyna jest pomarańczowa i mknie przez nasze drogi, ale słuchajcie, musiałem się zatrzymać na chwilę, ponieważ coś kolebocze, coś po prostu wali w naszym kamperze, więc muszę zrobić obkrót po naszej maszynie. Patrzę się. Wiecie, co zostało po ostatnich naszych słuchaczach?
1: No.
2: Słoik majonezu. Mam wam przywieźć, czy sam mam wieść?
0: Ale to jest ten do dekorowania, czy ten do jedzenia?
2: Nie mogę wam powiedzieć, bo rozpęta się prawdziwa wojna. Jednym słowem, świeży jest ten majonez, ponieważ przed chwilą próbowałem i tak się właśnie zastanawiam, czy go wrócić, czy z nim wrócić do radia, czy po prostu dać naszej słuchaczce, do której teraz jedziemy, czyli do Natalii, a Natalia już czeka z otwartymi ramionami na naszego kampera. Kamper jest czysty, pachnący, świeżutki. Ja jeszcze tylko napompuję oponki, wrzucę coś do naszego baku, czyli troszeczkę bezołowiowe. Nie, zresztą jaką ja mam zatankować?
0: 95, lej te zielone. Nie, wróć, diesla.
2: A, dobra.
0: Nie, czekaj, że ci w głowie nie
2: dowierzą.
0: Albo Kamil, nalej trochę tej i trochę tej.
1: Ojej, nie słuchaj go. To tylko odpowiedz na jedno ważne pytanie, bo my przed chwilą rozmawialiśmy z Natalią i Natalia się dopytuje, jakie jej przekąski w tym kamperze. Czy nadal są, czy już ich nie ma?
2: Przekąski są na przykład orzeszki, na przykład chipsy i lodówka jest zapełniona fantastycznymi napojami. O, co widać, co słychać, co czuć. Chyba sobie jakieś otworzę, sprawdzę, czy akurat smakują. A nie, widzę, że będą smakowały. Biorę wszystkie, dowiozę też do Natalii w całości, bez problemu.
3: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówek jest Siegel.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Sąb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siegel z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
12: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Słyszysz? To brzmi jak najlepsze wakacje. Katowice latem tętnią festiwalami i koncertami pod chmurką. Przyjedź i daj się porwać. Katowice, tu gra całe miasto. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Wakacje w mieście? I bardzo dobrze. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence zaprasza. Nowocześnie, rodzinnie i nigdzie nie musisz wyjeżdżać. A może chcesz pograć w padla? Mamy nowe korty. Rezerwuj miejsce na pogoriaresidence.pl lub dzwoń 534-444-888. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence. Czekają wakacyjne promocje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid.
6: Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
19: I po reklamie. Eska.

0: 4 godziny programu mijają, a Kama mówi, już? Tak? To już koniec?
1: Ale to jest efekt kanapy, ja nie wiem, ta kanapa u nas w studiu, ona zagina czasu przestrzeń.
2: Ale Kama, zapraszam do mnie, możesz zostać dłużej, pogramy sobie tutaj fajnie.
1: Kapkę ja
2: zrobiłem. Dobra, zapraszam.
0: Łukasz Zduńczyk się pojawił. Co u ciebie dobrego po 10?
2: Weź mi przewin playlistę, bo nie widzę, jeszcze nie spojrzałem.
0: No patrz.
2: Widzę. Blue Lagoon, czyli wakacyjny hit zawsze na czasie, Break My Stride, to na pewno po 10 wesce.
1: Ale zobacz, jaki on ma t-shirt na sobie. Niebieski. On się
2: morski
1: ubrał
2: bardzo
1: pod piosenkę.
0: Pomarańczowo, niebieska plaża Radia Eska. No wszystko się zgadza. No.
2: Tylko gofrów jeszcze brakuje, ale to załatwimy.
0: Cały poranek mówią o tej rakiecie, co wleciała i o tym kraterze, który tam się pojawił.
2: No słyszałem, no.
0: Mam taki może głupi, ale jednak pomysł
1: no
0: na to
1: wszystko. Zastanów się, no.
0: Wyłóżmy to folią, nalejmy tam wody, basen będzie, niech się na coś przyda.
1: Zalew. Youngkids. Kama. I Wiktor.
2: W Radiu Eska. Ja bym coś jeszcze z tym złomem zrobił.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Radio Eska, przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
13: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
12: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
14: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
15: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
16: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
17: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
16: Ty to w Czepku urodzona.
17: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
18: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
19: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
21: Jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, wydało je IMGW w województwie śląskim. W zależności od miasta dziś od 31 do 34 stopni w cieniu. W godzinach popołudniowych brak opadów deszczu, tak przewidują specy od meteo. A jutro u nas ma być jeszcze cieplej. Tymczasem przypominam o tym, że trwają roboty drogowe m.in. na 86 w Katowicach i na DK94 w Piekarach Śląskich. Szerokości.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. SK.
23: Minęła 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak, a to wydanie specjalne SK News. To rosyjska rakieta manewrująca H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną, informuje ukraiński minister spraw zagranicznych Andriy Sybicha. W drodze na Lubelszczyznę, gdzie spadł pocisk, jest Donald Tusk. Premier zwołał zespół koordynacyjny. Za kwadrans pierwsze zdalne spotkanie i pierwsze raporty. Służby cały czas zabezpieczają teren w okolicach Tarnawa Kolonii. Przed godziną 4:00 nad ranem polskie systemy wygrały niezidentyfikowany obiekt w naszej przestrzeni.
24: Słychać było potężny huk. Policjanci na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu.
23: Mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. O zdarzeniu powiadomiono żandarmerię wojskową, ABW, SKW i prokuraturę okręgową w Lublinie. 11 minut wyły syreny na Lubelszczyźnie od 3:50 w nocy do 4:01. Pojawiają się jednak wątpliwości, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji, co dokładnie się dzieje, choćby w postaci alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. System zadziałał, ocenia w rozmowie z Eską rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i tłumaczy, że alert RCB był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia.
25: Informacja była przesłana do wszystkich mediów.
23: Mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, a brak informacji wprowadził w dezorientację.
26: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6 rano. No nie jest to wyczerpujące.
27: Powinien być, bo tego nie było. Zawsze przychodzi.
28: To był taki, no chyba niespodziewany alarm. Dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć.
23: Na SK.pl mamy więcej informacji w tej sprawie, no i ekskluzywne zdjęcia miejsca, w którym spadła rakieta.
2: A w tym natłoku poważnych informacji z Radiem SK możecie wyluzować. Upalny dzień, słońce, hity na czasie. Jakie to jest dobre połączenie. My tutaj naprawdę bardzo wakacyjnie gramy. Za chwilę wyluzujemy z Kygo i Khalidem. A już teraz Michael Patrick Kelly. 3:10, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowy Sombr. Tak chyba właśnie brzmi takie upalne, słoneczne lato. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. No dzisiaj słuchajcie, bardzo sprawiedliwie. Dawno tak sprawiedliwego dnia w naszym kraju nie było. Prawie wszędzie trzydziestki na termometrach. Nawet nad Bałtykiem zero deszczu, zero chmur. Po prostu czyste wakacje w czystej postaci. Więc ja mam pytanie do was. Co jeszcze dobrego dorzucicie? Dlaczego już teraz możecie powiedzieć, że to jest dobry czwartek? No wiadomo, że jest dobry, bo to jest przedostatni dzień miesiąca, więc albo dzisiaj, albo jutro u niektórych się już wypłata na koncie pojawi. A może nalaliście wody do basenu na podwórku i już wam się tam grzeje i po pracy wskakujecie na bombę. Dlaczego ten dzień możecie pochwalić jeszcze przed zachodem słońca? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których udowodnicie, że to jest dobry czwartek. A SK wam dobrze wakacyjnie zagra. Za chwilę między innymi Zara Larsson.
1: Radio SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
6: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Lubisz ciepło? Zaopatrz się w opał w Broda Trans. A jeśli lubisz, gdy jest ładnie, na przykład w ogrodzie, to pewnie chcesz kupić kamienie ogrodowe, ziemię, korę, kruszywo, piasek. Wtedy też Broda Trans. Będzin Gzichowska 102C. Zadzwoń 607 607 455. Teraz najlepszy suszony ekogrosik premium.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Calvin Harris i Rihanna z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz pora na numer, który dopiero zacznie być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I tą nowość do naszego studia wczoraj przyniósł artysta, który za każdym razem potrafi wywołać niewyobrażalne tłumy tam, gdzie się pojawia. To oczywiście Oscar Sims. Polecam wam zajrzeć na eskowego Instagrama. Zobaczcie, ile osób zebrało się przed wejściem do naszej siedziby. Tłum cymsiar i cymsiarów, którzy przynieśli konfetti, śpiewali razem z Oscarem Simsem i jedna niezadowolona osoba w tym wszystkim to nasza pani z recepcji, której trochę bałaganu narobili, ale to nic. Naprawdę to było fajne wydarzenie. Oscar Sims właśnie rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał numer bez końca. A co Oscar może w wakacje robić bez końca?
2: Szczerze mówiąc, mógłbym chyba siedzieć w morzu. Jestem morskim stworzeniem wodnym. Uważam, że należę do oceanu i mógłbym po prostu siedzieć w wodzie i nie wychodzić z niej.
0: Tego numeru można słuchać bez końca.

0: Hit zawsze na czasie. Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK na dobry czwartek. No właśnie, dlaczego ten czwartek jest dobry? To mi udowadniacie w głosówkach na Messengerze Radia SK. Agata?
1: Hejo, hejo, a ja chwalę dzisiejszy dzień przed zachodem słońca, ponieważ jestem w trakcie pakowania się na jutrzejszy wyjazd na Bakajki. Pogorzelica czeka z piękną pogodą.
0: Pakowanie na wakacje, to jest zawsze temat na książkę, bo wiadomo, zawsze chcemy spakować mniej. Skoro to są wakacje, to wiadomo, jakieś lekkie ubrania tylko pakujemy i zawsze robimy to z myślą, żeby nie upakować całej walizki, a i tak się zawsze dopiąć nie możemy, bo wiadomo, jak jedziemy na 7 dni, to trzeba spakować co najmniej 10 par majtek. Tak na wszelki wypadek, no i skoro to są wakacje nad Bałtykiem, to myślę, że puchowa kurtka też się w razie czego może przydać, tak słyszałem. I jeszcze coś miłego od Agaty, przypomnienie.
1: Tu jest dzisiaj, kochani, jest jeszcze dzień sernika, więc jestem w trakcie pieczenia pysznego sernika z borówkami.
0: Czyli będzie co przegryzać w trasie. Aziz Amo, Tedasz i Rana za chwilę.
2: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na wakacje jadę tam, gdzie zieleń i woda. Do Katowic. Ośrodki Bugla i Rolna, baseny, strzeżone kąpieliska i wodne place zabaw. Katowice czekają na Ciebie i Twoich bliskich. A po więcej szczegółów pobierz aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Baby Rexa i David Guetta. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK, a my chwalimy ten dzień przed zachodem słońca. Dlaczego ten czwartek jest dobry? Martyna ma dwa solidne argumenty.
1: No słuchaj, ten czwartek to jest po prostu coś cudownego. Zaczynam 10-dniowy urlop, wow. Jutro jest wypłata, także dzień jest po prostu na tak od samego rana.
0: Wypłata przed urlopem to jest coś pięknego, bo my wiemy, że dużo łatwiej teraz będzie nas przekonać, żeby zjeść jeszcze kolejnego gofra nad Bałtykiem, kolejną zapiekankę, dobrą rybkę i wyjść po raz kolejny z dziećmi na Cymbergaja. Martyna, na dobry urlop dokładam ci eskową koszulkę z napisem cześć, żebyś mogła do walizy spakować.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: SK. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
5: Dodatkowo do 40 raty z 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25.

0: naszych.
1: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdziekolwiek jesteś,
9: cokolwiek robisz,
8: miej Eskę przy sobie.
9: Apka Radio Eska.
8: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
14: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
13: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
15: Oraz masy dobrej energii.
16: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
17: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocas Katowice. Ulica 73 Pułku Piechoty 1.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
21: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
22: Minimalny korek utrzymuje się cały czas na DK 86 w Katowicach od strony Giszowca w kierunku Sosnowca. Trzeba wyhamować powodem remonty drogowe, także jedźcie ostrożnie. Dziś na termometrach maksymalnie 33 stopnie Celsjusza. Będzie upalnie.
21: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
23: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
22: To jest SK Summer City, Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Upał, gorąco, 32 stopnie Celsjusza dziś zapowiadane w miastach Śląska i Zagłębia. Jeżeli szukacie ochłody, to wpadnijcie w niedzielę, 2 sierpnia na plaży Morawa Północ w Katowicach. Tam odbędzie się akcja All Inclusive Tour by Mosir Katowice, a w programie muzyka, wakacyjne hity, które porwą do zabawy na brzegu i w wodzie, animacje oczywiście, gry, konkursy i aktywności dla całych rodzin i paczek znajomych. Nie zabraknie też aerobiku, energetycznego treningu w wodzie z profesjonalnymi instruktorami. Będzie piana party, szalona zabawa w morzu białej piany. No i oczywiście wiele innych atrakcji. To wszystko na plaży Morawa Północ w Katowicach w najbliższą niedzielę. Wstęp jest darmowy.
23: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
0: Zbliża się 11, to specjalne wydanie SK News. Jakub Krzyżak. Byliśmy gotowi do zestrzelenia. Takie zapewnienie płynie z trwającego w Lublinie posiedzenia sztabu kryzysowego. To zostało zwołane po tym, jak w nocy na Lubelszczyźnie w pobliżu miejscowości Tarnowo-Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. W spotkaniu bierze udział premier Donald Tusk, szefowie służb i przedstawiciele wojska. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, zapewnia, że wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku.
1: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię.
0: Wszystko wskazuje na to, że to pocisk rosyjski, stwierdził premier Donald Tusk.
2: I pan premier, ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
0: Rakieta, która uderzyła w ziemię, to prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101, który kilkadziesiąt minut wcześniej wystrzelono z Rosji w stronę terytorium Ukrainy. Była potężna eksplozja, jest kilkunastometrowy lej. Efekt uderzenia słyszymy na nagraniu z kamery monitoringu na jednym z domów. Nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłyston. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
18: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
0: Z Mateuszem na pewno będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych newsach. Na SKPL mamy nasze ekskluzywne zdjęcia z miejsca wybuchu.
24: Jak Shakira mówi daj daj, no to nie możemy zrobić nic innego, jak po prostu wam dać bilety na Sziget Festival w Budapeszcie. Tam zobaczycie Zarę Larsson i Sombra na żywo i wielu innych artystów. Za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ajajaj, jakie tu fajne hity zawsze na czasie. W tym Radiu SK grają The Black Eyed Peas. Za chwilę Sombr 12 to 12 i z nami Sombra będziecie mogli zobaczyć na żywo na Siget Festiwalu. I razem ze mną teraz Zuza. Hej Zuza.
1: Hej SK.
0: Ja już wszystko o was wiem. Zbliża wam się rocznica związku, jak napisałaś, z najcudowniejszym mężczyzną na świecie. To jest związek na odległość. On jeszcze o tym nie wie, ale ty już masz plan na tę rocznicę. Opowiadaj wszystkim, jak to sobie wyobraziłaś, przy jakich dźwiękach, co robicie.
1: Jak to sobie wyobraziłam? No. Wyobraziłam to sobie tak, że słuchamy wtuleni w siebie piosenki Sombra na tym festiwalu. No tylko Łukasz, musisz mi w tym pomóc, bo sama nie dam rady.
0: Słuchaj, do właściwego miejsca się zgłosiłam.

0: pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać.
7: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: autoryzowany dealer i serwis DS, Jeep, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Citroen w Sosnowcu, ulica Zuzanny 36. Zapraszamy. www.grupatandem.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na Was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
5: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
5: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
7: oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
8: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizy Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
12: I po reklamie.

0: kawałek na uspokojenie w czwartkowej pracy. I już tak powoli czuć taki zbliżający się weekendowy luz. Jest to wyczuwalne w hitach na czasie w Radiu SK. To była Sienna Spyro, ale spokoju nie będzie, słuchajcie. Mamy zadanie do wykonania, trzymamy mocno kciuki i kibicujemy naszym. Biało-czerwoni siatkarze dzisiaj zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodów. O 13.30 zmierzą się z Ukrainą. I podobno, słuchajcie, są w gazie. Oni tam do tych Chin polecieli podobno tydzień wcześniej, żeby się wyleczyć z jetlagów, potrenować trochę. Są w formie, gotowi na mecz. W półfinale czeka już Słowenia, a finał Ligi Narodów w najbliższą niedzielę o 13.30. Ja wiem, że to jest troszkę nieeleganckie, ale życzymy siatkarzom pracującej niedzieli.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20.00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: ale tu jest upiorny klimat. Właśnie tak to brzmi, jak wychodzimy z klimatyzowanego pomieszczenia na pełne słońce. Jest gorąco, nie ma lekko. Alan Walker i Ava Max to są upalne, wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Zapytałem was wcześniej, czy to jest dobry czwartek dla was. No i Łukasz ma problem, bo go, słuchajcie, ciocia wykorzystuje.
1: Cześć, SK, nie wiem, czy ten czwartek jest dobry, wiecie, bo remontuję mieszkanie u cioci i on mówi, że jest za drogo i trochę zjechałem z ceny, a jak zjechałem z ceny, to ona zaczyna dodatkowo mi dokładać pracę.
0: A taka sprytna ciocia.
1: Co mam teraz zrobić z tym fantem?
0: A słuchaj, Łukasz, no jest rozwiązanie, bo my tu mamy takiego eksperta. Ta pana Zenona, on się na budowlance zna i on ci teraz powie, jak cioci odpowiedzieć. Podchodzisz i mówisz tak.
2: Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Jeżeli coś jest dobre, coś jest fajnie przygotowywane, no to musi kosztować po prostu.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Reklama. Od śląskiego modernizmu po doskonałą akustykę Nospry i kultowy spodek. Katowice zachwycają architekturą, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Odkryj strefę kultury na własne oczy. Odwiedź Katowice, miasto z charakterem. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
5: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą, stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
10: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
9: A pranie?
10: Pralnię też mam.
9: A bezpiecznie tam?
10: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
9: To czego ty nie masz w tym Student Space?
10: Tylko was. Tęsknię.
11: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
12: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
12: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK. Wakacje w mieście? I bardzo dobrze. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence zaprasza. Nowocześnie, rodzinnie i nigdzie nie musisz wyjeżdżać. A może chcesz pograć w padla? Mamy nowe korty. Rezerwuj miejsca na pogoriaresidence.pl lub dzwoń 534-444-888. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence. Czekają wakacyjne promocje.
13: To będzie ostatnia reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
18: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mamy czwartek, a na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie 33-34 stopnie Celsjusza w takich miastach jak Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec czy Katowice. Zatem będzie upalnie, dbajcie o siebie, pijcie dużo wody. Tymczasem ja zerkam na drogi i ostrzegam wszystkich zmotoryzowanych, że na radar możecie teraz nadziać się w Katowicach przy ulicy Owsianej. Jedźcie zatem zgodnie z przepisami, zwracajcie uwagę na znaki.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
20: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Teren wokół Leja jest wygrodzony, okolice przeczesują służby. Tak jest teraz w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie. Nad ranem w pole pszenicy uderzył tam rosyjski pocisk CH-101. Wcześniej próbowały go przechwycić natowskie myśliwce. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
21: Przy Leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
22: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm. Aby żaluzję porobić w oknie na tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
21: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
20: Za nami sztab kryzysowy, a na miejsce do Tarnawy Kolonii dojechał właśnie premier Donald Tusk. Zaznacza, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Pomoc przy oględzinach zaproponowała też strona ukraińska. Alarm był za krótki, tak wiceminister tłumaczy brak alertu RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. SMS-y nie dotarły, bo system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano, a mObywatel nie ma takiej funkcji.
23: Powiadomienie w aplikacji mObywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
20: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, który dodaje, że pierwszym źródłem informacji dla mieszkańców są zawsze syreny alarmowe.
24: Agata, ja teraz będę jak twoja mama. Ja ci mówiłam, żebyś ty przy samej klimatyzacji nie siedziała, bo ja nie będę po lekarzach biegać. No i Agata chrypka dopadła. Słuchajcie, chłodzimy się w tym upale wakacyjnymi hitami na czasie. Na odpoczynek teraz Joe. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i udowadniamy, że ten czwartek to dzień dobry. Sylwia dzisiaj świętuje.
1: Hej, czemu dzisiaj jest super czwartek? No. Bo obchodzę 10. rocznicę z moim najukochańszym przyjacielem, mężem, ojcem moich dzieci. Pozdrawiam.
0: I pozwólcie, że ja wam przełożę na polski głosówkę od Sylwii. To jest komunikat do jej męża, który brzmi tak. Jak zapomnisz i mi nie kupisz żadnego prezentu, to śpisz dzisiaj na kanapie. Także miejmy nadzieję, że facet pamięta. Nasza słuchaczka Natalia na pewno będzie miała dzisiaj dobry czwartek, bo już za chwilę odbierze eskowego kampera. Kamil Nosal jest już w drodze, już się zbliża. Nawet już jej szyby umył, żeby kamper lśnił. Możecie to zobaczyć na eskowym Instagramie i za chwilę z Nosalem się łączymy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra. 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram. Jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowa

0: widokami. Skosztuj regionalnej kuchni, odwiedź legendarne skocznie i nowe Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Tu każdy dzień smakuje latem, a góry są na wyciągnięcie ręki. Wisła. Bliżej niż myślisz. Sprawdź na wisla.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: z Radiem SK. Można odpocząć w wakacyjne popołudnie. Lost Frequencies. I ja już sobie wyobrażam, jak można fajnie przy tym numerze leżeć na wygodnym łóżku w eskowym kamperze, którego właśnie teraz Kamil Nosel dowozi naszej słuchaczce Natalii. Halo Nosel, czy się słyszymy?
1: Oczywiście, że słyszymy i zaparkowaliśmy właśnie przed blokiem Natalii. Natalia, ja tu widzę gigantyczne blokowisko i zastanawiam się, czy tutaj można parkować.
2: Podejrzewam, że nie, ale może jest policjantem, także może przymknął oko.
1: Czyli jeżeli będzie blokada na kołach, to sami sobie ją zdyniecie.
2: Dokładnie.
1: A, no to świetnie to zrobiliśmy. Natalia, czy tego demona prędkości spodziewałaś się, jak wysyłałaś zgłoszenie do Radia SK? Czy taki kamper ci się śnił?
2: Śnił mi się bardzo, ale się nie spodziewałam. W ogóle.
1: Że za mały czy za duży?
2: Że w ogóle się nie spodziewałam, że kampera dostanę. O to chodzi.
1: A tu niespodzianka jest. Tak. Słuchaj, razem z nami jest jeszcze twoja teściowa, więc zapytanie, jaką rolę w tej całej układance będzie odgrywała teściowa? Czy ona będzie sponsorem?
2: A czy teściowa tak w sumie jest tutaj znienacka, ponieważ nie spodziewaliśmy się w ogóle tego wyjazdu. Miała opiekować się naszym synkiem. Chodź, Filipku.
1: Tutaj. Jest jeszcze Filip. Cześć, Filip.
3: Cześć.
2: Więc my teściowo zabieramy w sumie na wakacje i mam nadzieję, że będzie fajnie.
1: Super, no to gdzie ten wyjazd będzie?
2: Planujemy Mazury, Mrągowo.
1: Słuchaj, fura jest zatankowana, możecie parkować gdzie chcecie, bo oczywiście mąż policjantem, ale mamy jeszcze przekąski dla was w naszej lodówce oraz oczywiście na półkach. Szalej, dziewczyno.
2: Będę szaleć i mam nadzieję, że wyślę wam mnóstwo filmików i zdjęć.
1: No oczekujemy, będziemy po prostu zazdrościć. No to co, Natalia, kluczyki przekazuję tobie i wsiną dal.
2: Dziękuję bardzo, dzięki.
1: Dziękuję, pozdrawiam i jak zobaczycie eskowego kampera, teraz mnie przytuliła Natalia, jak zobaczycie eskowego kampera, to machajcie, bo to będzie właśnie Natalia przemierzała nasze przepiękne drogi. Pozdrawiam.
2: Dzięki, pozdrawiam. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę.

0: kupie trzech z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień? Mamy.

0: Kurczy mi się brzuszek z głodu.
1: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Słyszysz? To brzmi jak najlepsze wakacje. Katowice latem tętnią festiwalami i koncertami pod chmurką. Przyjedź i daj się porwać. Katowice, tu gra całe miasto. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: I po reklamie.

0: głowy. Raz, dwa, trzy, ale ten numer nakręca. To jest teraz hitem w mediach społecznościowych, a wszystkie hity zaczynają się w Esce Per Jean. U nas macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. Jeśli chcecie jeszcze więcej takich energicznych numerów, to polecam wam odpalić Eskę. Jutro, w każdy piątek, po godzinie 20:00 mamy dla was Eska Live Remix. Najpierw przez 3 godziny najlepiej zmiksowane eskowe hity na czasie, no a potem naszą konsolę te przejmują czołowi światowi producenci jak Armin van Buuren, Lost Frequencies, Afrojack, nawet Alan Walker u nas czasami się pojawia. W sumie teraz też możecie ten program odpalić, bo Eska Live Remix gra cały czas w eskowej apce na smartfony. Kaigo też tam swój set ma i za chwilę, na pewno po 13:00 na antenie Eski się pojawi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Eska. Eska.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, Pani Barbaro! Widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała Pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie...

0: www.mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sosnowiec, szykuj się! Już 31 lipca otwieramy powiększony half price w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec. Czekają

0: lipca w centrum handlowym Plejada Sosnowiec. Half Price. Great Brands.
1: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
5: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
9: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
15: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
16: Teraz korek jedynie utrzymuje się na 86 w Katowicach. Od strony Giszowca w kierunku Sosnowca musicie wyhamować. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie przed wysoką temperaturą. Dziś słupki rtęci wskażą nawet 34 stopnie Celsjusza w Katowicach czy w Sosnowcu.
15: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
14: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Udanych wakacji życzy sponsor programu Auron Polska Energia.
16: Natalia Czarnuch, cześć! Na upalne dni nasza ekipa SK Summer City poleca kąpielisko Fala w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Sprawdziliśmy dla Was, co fajnego można tam robić.
18: Pływać, skakać, grać w siatkówkę, jeżeli masz piłkę, bo siatki jeszcze nie zrobili, ale mam nadzieję, że zrobią tą siatkę.
19: Piłkę możecie dostać od deski na przykład.
18: Jeszcze nie dostałem, niestety.
19: Zaraz dostaniesz, ty się nic nie martw, to jest nasza pomarańczowa eskowa ekipa i my tutaj działamy i mamy mnóstwo gadżetów do rozdania, także widzimy się na Chorzowskiej Fali.
18: Bardzo się cieszę, ale najbardziej to chcę te bryle, nie?
16: Dla Was też mamy nasze pomarańczowe gadżety. Wypatrujcie nas na najlepszych imprezach i w fajnych miejscówkach. Na kąpielisku Fala pojawimy się już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia po godzinie 16. Pogoda ma dopisać, zatem mam nadzieję, że widzimy się w Tauron Parku Śląskim.
17: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam na wydanie specjalne SK News. Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię, w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
21: Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. Wielkość leja 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była... Poważna bardzo sprawa.
20: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni. W badanie tego zdarzenia chcą zaangażować się Amerykanie. Pomoc w przeprowadzeniu oględzin zaoferowali też Ukraińcy. Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb. Wiadomo też, że jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia obiektu. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię. Gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłbym decyzję, by ją zestrzelić, mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał Ireneusz Nowak zapewnia, że w stanie gotowości były też systemy naziemne, między innymi Patrioty.
22: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
20: A na sk.pl znajdziecie nasze ekskluzywne zdjęcia z miejsca wybuchu.
23: A
0: teraz uwaga, przypominamy sobie lato 2 lata temu. Przy tym numerze imprezkowaliśmy w wakacje, jechaliśmy na urlop, wracaliśmy i smażyliśmy się na plaży. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, czyli numer 1 w 2024 roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jest energia dla wszystkich zmęczonych upałem. Axwell i Bon w Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. I to jest naprawdę dobry czwartek. Wspólnie dzisiaj chwalimy ten dzień przed zachodem słońca. I teraz Natalia wskakuje na naszą antenę.
1: To jest dobry czwartek, bo mam wolne. Właśnie kończę robić pranie. Ogarniam się i idę z mamusią na pyszne naleśniczki.
0: Czujecie to? I to jest właśnie piękne w taki upalny wakacyjny dzień, że możemy wystawić pranie na balkon i nam szybko wyschnie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
10: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna

0: w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: To jest hit międzypokoleniowy. Znają go i rodzice, i dzieci, jak się kiedyś właśnie przy tym numerze z rodzicami nad Bałtyk jechało. Takie hity zawsze na czasie też mamy dla was w Radiu SK. Ozon za nami, a polscy siatkarze walczą teraz w ćwierćfinale Ligi Narodów z Ukrainą. No i dobrze nam idzie. Wystartował pierwszy set. Prowadzimy 6-4. Odpalamy SK-ową strefę kibica. Będziemy ten mecz dla was śledzić. No i pozwólcie, że ja wam teraz zaserwuję. Jak Wilfredo Leon w sam róg boiska, SK-owe hity na czasie. A wy tego serwisu nie blokujcie, bo wiecie, to jest niezgodne z zasadami siatkówki. A tak serio, to wam po prostu dobrze zagram Tame Impala i Jenny po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagulls
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce
2: i jedź na Seagulls z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
9: Studiujesz albo kończysz naukę?
10: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
9: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
10: To Eurotipy.
9: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
10: Zaliczyć kursy, praktyki?
9: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
10: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
9: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
10: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą moje, Intermarché. Kawa mielona, Prima Finezja, 500 gramów, 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi, 1,99 zł, kupując 3.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie, karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Al Mette, 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox.
19: Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
21: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
24: To będzie ostatnia reklama.
3: Piastorama.
4: Teoria
18: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
18: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Gastoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: trzydziestki na termometrach mają dźwięk tego numeru. Bardzo wakacyjny. Topic i Becky G w Radiu SK. Aktualnie najcieplejszym miejscem w Polsce jest Legnica. 36 stopni. Brawo. A teraz w naszym studiu pojawiła się gorąca
1: 4... Nie brnij w to. Nie brnij to, bo od maja to ja jestem już wielkim upałem.
0: Nie zaglądam mu w pezel, zaglądam mu w playlistę. Daj, daj od Shakiry za chwilę. A polscy siatkarze za chwilę dosłownie. Jeszcze dwóch punktów brakuje i wygrają pierwszego seta w ćwierćfinale Ligi Narodów z Ukrainą, a Michał Hanczak teraz przejmuje stery i wam zagra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. SK. SK. SK.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
9: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
11: oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
12: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike, Eurocast Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty 1.
13: Na wakacje jadę tam, gdzie zieleń i woda. Do Katowic. Ośrodki Bugla i Rolna, baseny, strzeżone kąpieliska i wodne place zabaw. Katowice czekają na Ciebie i Twoich bliskich. A po więcej szczegółów pobierz aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
16: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
20: Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że jesteśmy przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, zatem na drogach nie ma większych utrudnień. Wyhamujecie tam, gdzie mamy remonty drogowe, czyli standardowo od jakiegoś czasu panowie w pomarańczowych kamizelkach pracują na DK86 w Katowicach. Od strony katowickiego Giszowca w kierunku Sosnowca musicie zachować czujność. Na termometrach dziś słupki rtęci wskażą nawet i 34 stopnie Celsjusza. Na termometrach słupki rtęci wskazują 32 stopnie Celsjusza. Upał doskwiera. Jutro będzie jeszcze cieplej.
19: Na program zaprasza zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
20: To jest SK Summer City, Natalia Czarnuch, cześć! Ochronią przed słonecznym żarem. W ponad 20 miejscach w Kato znajdziecie kurtyny wodne. Te są idealną ochłodą przy takich tropikalnych temperaturach.
21: Kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. Właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza.
22: Dziewczyny, bo widzę, że skorzystałyście z kurtyn wodnych.
23: Tak.
22: Chyba pierwsze w tym sezonie.
23: No chyba tak, jeszcze ich tu wcześniej nie widziałam. No mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
22: Tutaj na tej patelni to praży.
24: Tak, tak, tym bardziej, że tu sam beton.
25: Jeszcze starsze osoby, tak jak my, to na pewno jest dobrze.
20: Z Michałem Mendalą z Urzędu Miasta Katowice i mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
17: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
26: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam na wydanie specjalne SK News. Doświadczony ukraiński prokurator wesprze polskich śledczych, którzy pracują na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Ekspert jest w drodze do Polski. Tymczasem na miejscu, w Tarnawie Kolonii, przeczesywanie terenu rozpoczynają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wydarzenia z bliska obserwuje Mateusz Chłystun.
27: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
28: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych.
27: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro.
26: A polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, mówi premier Donald Tusk.
29: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji.
26: W badanie tego, co się wydarzyło na Lubelszczyźnie, chcą też zaangażować się Amerykanie. Na miejscu pracuje teraz 100 funkcjonariuszy różnych służb.
9: Wrzuć na luz!
11: Na luz!
9: Wrzuć na luz!
11: W Radiu SK!
1: Wchodzimy w fazę bardzo zaawansowanego popołudnia, które mam nadzieję prowadzi do tego, żebyście wyszli z pracy, czyli prowadzi do wyjścia i do tego, żeby wrzucić na luzę razem z Radiem SK. 3 po 14, Michał Hanczak z tej strony, Shakira i Burna Boy na dobry początek tej godziny.

0: uwielbia hit Riptide, ręka w górę. Chyba, że prowadzicie, to nie podnoście. Vance Joy na antenie Radia SK, ale ja podniosłem rękę, absolutnie. 18 minut po godzinie 14, wrzucamy na luz hanczak z tej strony. Kto lubi siatkówkę, to już informuje, że gramy o półfinał Ligi Narodów z Ukrainą i na razie jeden set dla Polaków, drugi trwa, powoli dobiega końca, idziemy tak łeb w łeb, można powiedzieć. A jeżeli ktoś z Was uwielbia festiwale, to też mam informację, trzeba zmienić nieco festiwalowy kalendarz na przyszły rok, dlatego że organizatorzy Orange Warsaw Festiwalu ogłosili, że przenoszą ten festiwal na połowę sierpnia. W przyszłym roku odbędzie się 13 i 14 sierpnia, a nie jak do tej pory na przełomie maja i czerwca. Może pogoda będzie bardziej łaskawa w połowie sierpnia niż czasami na przełomie maja i czerwca. Ale to dopiero w przyszłym roku. Na razie żyjemy tym, co dzieje się teraz, a już niebawem Siget w Budapeszcie. Jeżeli chcielibyście tam pojechać, to my Was możemy tam wysłać. Mamy karnety, mamy jeszcze kasę na Wasze wydatki, żeby dojechać, żeby tam miło spędzić czas. Szczegóły w naszej apce na smartfony. Radio
1: SK. Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO

0: Pogoria Residence zaprasza. Nowocześnie, rodzinnie i nigdzie nie musisz wyjeżdżać. A może chcesz pograć w padla? Mamy nowe korty. Rezerwuj miejsce na pogoriaresidence.pl lub dzwoń 534-444-888. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence. Czekają wakacyjne promocje. Lubisz ciepło? Zaopatrz się w opał w Broda Trans. A jeśli lubisz, gdy jest ładnie, na przykład w ogrodzie, to pewnie chcesz kupić kamienie ogrodowe, ziemię, korę, kruszywo, piasek. Wtedy też Broda Trans. Będzin Grzichowska 102C. Zadzwoń 607-607-455. Teraz najlepszy suszony Eko Grosik Premium.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
4: I po reklamie.

0: Proszę pomyśleć o swoich przyjaciołach dzisiaj. Sanach itp. itd. na antenie Radia SK. Absolutnie przyjaciółka naszej stacji. Tu zaczynała, można powiedzieć, hitem Szampan. A nawet jeszcze, proszę pana, wcześniej graliśmy. 19 minut do godziny 15. 30 dzień lipca to jest właśnie Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Powinien to być dzień jak co dzień, ale warto ciepło o przyjaciółce bądź przyjacielu pomyśleć. To jest także Dzień Sernika, więc oczywiście można to połączyć i zaprzyjaźnić się z sernikiem jakimś wracając z pracy. Ta przyjaźń jednak czasami może wyjść bokiem, a raczej boczkami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Big Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, musisz się tak na nie gapić.
14: No oderwać wzroku nie mogę.
13: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
14: Ale są takie atrakcyjne.
15: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: Baby, be the one to call when I lose control.

0: Zbliżamy się do godziny 15. 4 minuty nam zostały. Jeżeli ktoś do 15 pracuje, to już tak naprawdę wyfruwa. Run, run, river, albo wypływa, skoro to jest hit z rzeką w tytule. Za chwilę newsy. Jeśli chodzi o te sportowe, to podglądam to, co dzieje się w meczu Polska-Ukraina. Ćwierć finał Ligi Narodów. 1-1 w setach na razie. Trzeci set za chwilę będzie miał swój finał. Na razie Polacy prowadzą.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Drugi bilet 50% taniej. Ticketenergylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Od śląskiego modernizmu po doskonałą akustykę Nospry i kultowy spodek. Katowice zachwycają architekturą, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Odkryj strefę kultury na własne oczy. Odwiedź Katowice. Miasto z charakterem. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
9: Radioeska przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii.
12: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
13: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizy do Ostrawa. Ostrawa, bo po co dalej?
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
22: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
23: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Wyhamujecie teraz na 86 w Katowicach. Przytykają się pasy od strony Giszowca w kierunku Sosnowca. Zwiększone natężenie ruchu obserwujemy też na Roździeńskiego w Kato. Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny, zatem zachowajcie czujność za kółkiem.
22: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: 15. Agata Chruściak, zapraszam. NATO reaguje na wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Śledczy, którzy pracują w miejscu upadku rosyjskiej rakiety, zabezpieczyli jej spore fragmenty. To w okolicach Tarnawy, Kolonii na Lubelszczyźnie. Eksperci będą też analizować skład ziemi z krateru po wybuchu. Mają ich tym wesprzeć ukraińscy eksperci. A na miejscu jest teraz Mateusz Chłystun. Powiedz, co mówili mieszkańcy.
0: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
1: No i nie mogłam spać gdzieś od 12 godziny. Później samoloty te buczą.
2: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
0: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
6: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
0: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona.
24: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych. Pocisk to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
19: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
24: Zaznacza dr Aleksander Olech z portalu Defense24. CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. I jeszcze informacja sprzed chwili, zapowiedzi stały się faktem. Prezydent podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
27: W Radiu SK.
28: Czyli od września dzwonki, tylko te szkolne na lekcje, nie te telefoniczne. Ale na razie jeszcze trwają wakacje, jeszcze cała druga połowa wakacji przed nami. Wrzucamy na luz 3 minuty po godzinie 15. No fajnie mają ci, którzy mają wakacje, prawda? Kanczak z tej strony, witajcie. A polscy siatkarze wygrali drugiego seta z Ukrainą 2-1 w tej chwili w ćwierćfinale Ligi Narodów.

0: ale klimatycznie Michiko. 18 minut po godzinie 15. DJ Gosia i Jason Derulo już za nami. Przed nami Temper City między innymi. Jeszcze w tej godzinie też premierowo wam coś zagram świeżutkiego. Tymczasem cały czas zerkam na to, jak nasi siatkarze radzą sobie w ćwierćfinale Ligi Narodów. Na razie wygrywamy 2-1. Trzeci, czwarty set trwa i na razie idzie nam dobrze. Ale nie zapeszajmy. Za to no niestety wypadliśmy już z piłkarskiej Ligi Mistrzów po meczach Lecha i po meczach Górnika. No trudno, nie będę może tego komentował, bo na piłce nożnej jakoś super się nie znam, ale pomyślałem sobie, że skoro nie będzie nas w Lidze Mistrzów Piłkarskiej, to sami sobie zrobimy Ligę Mistrzów w Radiu SK i dzisiaj będę was pytał, drodzy mistrzowie, w czym dzisiaj jesteście, czujecie się mistrzami i mistrzyniami? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, to może być jakaś czynność związana z wakacjami, albo z waszą pracą, albo z życiem prywatnym, albo wcale nie takim prywatnym. Jestem bardzo ciekawy, czym mnie zaskoczycie. Messenger do waszej dyspozycji. Radio
1: SK. Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Super Farmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
4: Miasto Wisła zaprasza. Spakuj rodzinę i ruszaj w góry. U nas spędzisz aktywnie weekend i urlop. Jakie tego powody? Cóż, Perła Beskidów kusi górskimi szlakami, malowniczym wodospadem, basenami i widokami. Skosztuj regionalnej kuchni, odwiedź legendarne skocznie i nowe Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Tu każdy dzień smakuje latem, a góry są na wyciągnięcie ręki. Wisła. Bliżej niż myślisz. Sprawdź na wisla.pl.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Majores PZ i Fagata. Bilety

0: zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda Jayku, Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
1: I po reklamie.

0: ja w mieście, to wszędzie jest.
1: Tak, o wczoraj miał urodziny, wszystkiego najlepszego na Fidenie. Tamagotchi na antenie Eski.
2: Wszystkie hity zaczynają się w
1: Esce. Za chwilę będziemy tworzyli wspólną Ligę Mistrzów. No my, jeśli chodzi o Eskę, nieskromnie uznamy, że jesteśmy mistrzami w graniu wam nowych kawałków, które potem stają się hitami. Może tak będzie z tą piosenką Someday Somewhere. Stoją za nią członkowie grupy Django, która to grupa pochodzi z Wielkiej Brytanii. Już w sierpniu 14 wyda swój nowy album Sunshine, ale też przyjedzie do naszego kraju w ramach swojej trasy koncertowej w Atlas Arenie w Łodzi. Zagrają 10 listopada, ale przecież nie będziemy czekali do jesieni, tylko zagramy kawałek, który brzmi bardzo wakacyjnie. Someday, Somewhere, nowość.

0: Tu Radio SK, tu Florida i Kasia Tuchanczak. No i tu wygrana Polaków, jeśli chodzi o ćwierćfinał Ligi Narodów. Jesteśmy w półfinale, 3-1 wygraliśmy z zawodnikami z Ukrainy. Kolejny mecz, ten półfinałowy 1 sierpnia, czyli w sobotę, zagramy wtedy ze Słowenią. Ale z Ligi Mistrzów Piłkarskiej wypadliśmy. Dobra, no nie będę szukał dziury w całym, tylko po prostu podprowadzam to, że my dzisiaj w Radiu SK po południu tworzymy naszą Ligę Mistrzów i was pytam, w czym dzisiaj jesteście mistrzami albo mistrzyniami. Magdalena nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Czego jestem mistrzem? Dzisiaj jestem mistrzem kiszenia ogórków. Zrobiłam właśnie setny słoik. I cóż, lecę dalej. Wow. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Pozdrowienia. Zwłaszcza dla tych, którzy kiszą się jeszcze w pracy.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz? To brzmi jak najlepsze wakacje. Katowice latem tętnią festiwalami i koncertami pod chmurką. Przyjedź i daj się porwać. Katowice, tu gra całe miasto. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu
17: I po reklamie.

0: Ale nam się przed 16 zrobiło sigetowo na antenie Radia SK, no bo teraz Sombre, jego My Bar Isn't Ready. Parę chwil temu Zara Larsson się pojawiła. Oni zagrają, wystąpią podczas festiwalu Siget w Budapeszcie. Ten festiwal rusza 11 sierpnia i nasza słuchaczka Zuza na pewno ich zobaczy, bo dzisiaj zgarnęła karnety na ten festiwal. Wy też możecie. Dodatkowo, oprócz karnetów mamy dla was 2000 na to, żebyście mogli spokojnie tam dojechać i świetnie się bawić, kupując sobie jeszcze parę innych rzeczy. Zgłoszenia w naszej mobilnej jabłce na smartfony polecam.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
4: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
3: A pranie?
4: Pralnię też mam.
3: A bezpiecznie tam?
4: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
3: To czego ty nie masz w tym Student Space?
4: Tylko was. Tęsknię.
5: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sosnowiec, szykuj się! Już 31 lipca otwieramy powiększony Half Price w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec. Czekają na Ciebie

0: lipca w centrum handlowym Plejada Sosnowiec. Half Price. Great Brands.
1: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
8: Dotarły do nas te tropikalne klimaty na termometrach teraz w Katowicach, w Sosnowcu czy w Czeladzi. 33 stopnie powyżej zera. No jest upalnie, dbajcie o siebie, pijcie dużo wody. Przydadzą się okulary słoneczne i czapka z daszkiem. Jak możecie, to przebywajcie w cieniu. Jutro będzie jeszcze cieplej. Słupki rtęci wskażą nawet i 37 kresek w miastach Śląska i Zagłębia. Nic tylko wskakiwać do basenu. A jeśli wskoczyliście przed chwilą za kółko, to pamiętajcie, że na DK86 w Katowicach mamy remonty drogowe, tam teraz delikatny korek.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. O tym informują śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101.
10: Z mojego doświadczenia dotychczasowego są to dosyć duże elementy, gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
9: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy. Na miejsce wysłano też około 50 żołnierzy WOT. Reakcja państwa będzie badana, a procedury mają zostać udoskonalone. To z kolei zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą. W regionie zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
11: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
9: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o 3:40. Po tym uruchomiono syrenę. Alarm trwał kilkanaście minut. Mamy to, zakończył się zacięty ćwierćfinałowy pojedynek naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Przeciwnikiem była Ukraina. Wygraliśmy w setach 3-1 i awansowaliśmy do półfinału, w którym czeka na nas już Słowenia. W drugim półfinale zagrają Japonia z USA. Oba mecze w sobotę.
12: Wrzuć na luz!
13: W Radiu SK.
14: A że gorąco, tutaj wrzuć na lód. A właśnie, czy to jest ten dzień, kiedy można zamiast obiadu jeść tylko lody? Lody. Myślę, że można. 2 minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę supermocy. A jeżeli nie, to dodam wam teraz energii tym hitem.
15: Hity na czasie Radio SK.
14: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Ballada na uspokojenie nerwów, jeżeli komuś dzisiaj te nerwy zostały zszargane w pracy na przykład. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem na antenie Radia SK. No oni są mistrzami takich piosenek, a my tworzymy sobie taką naszą eskową Ligę Mistrzów, no bo w tej piłkarskiej raczej nawet na pewno nas już nie będzie w tym sezonie. No więc pytam was, jakimi mistrzami wy dzisiaj jesteście? Jowita?
1: Czym jestem mistrzem? No przecież to jest jasne. Jestem mistrzem zerkania na zegarek w pracy.
0: Chyba to jest taki przedmiot, na który najczęściej się w pracy zerka i ten czas jakoś tak bardzo wolno wtedy płynie. A jak się ma wolne, to dużo szybciej, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Norbert, halo?
2: Hej, SK.
0: Cześć.
2: Ja dzisiaj jestem mistrzem polerowania płytek na balkonie oraz fug. Żona jest ze mnie dumna. Mam specjalną szczoteczkę. Pozdrawiam.
0: Tak to trochę zabrzmiało. Jakby decyzja o tym, że dzisiaj trzeba te fugi, te płytki polerować, to była wasza wspólna decyzja.
3: Radio SK. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoryzowany dealer i serwis DS, Jeep, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Citroen w Sosnowcu, ulica Zuzanny 36. Zapraszamy www.grupatandem.pl. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
9: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: David Guetta i Sia na antenie Radia SK to Titanium. Ja was pytam o to, czym jesteście dzisiaj mistrzami? Dzisiaj albo w ogóle robimy sobie taką eskową Ligę Mistrzów, skoro w tej piłkarskiej nas nie będzie.
1: No i odezwała się. A ja myślę, że jak każda matka dziecka niepełnosprawnego jestem mistrzem cierpliwości, nieograniczonej cierpliwości i pozdrawiam wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych i tych dzieci zdrowych również. Trzymajcie się w nas siła.
0: To Joanna, nasza słuchaczka. Pozdrowienia. Oczywiście przed chwilą grałem Titanium. Jeszcze wcześniej grałem Supermoce. To absolutnie o was są hity, bo wy jesteście tytanami i macie te supermoce. Pozdrowienia.
2: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i 17 na zegarkach. Oczywiście będą newsy z kraju i ze świata. To Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. No myślę, że dziewczyny, które właśnie wychodzą z pracy albo zaczynają w ogóle weekend albo urlop, to wcale smutne nie są. A takich rytmów jeszcze więcej oczywiście w wakacyjnej imprezie dzisiaj wieczorem. Między innymi będzie gorąca nowość od Swedish House Mafia, ale nic wam nie mówiłem, jakby co. A i PZ jeszcze dzisiaj wieczorem do nas wpadnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Radiu SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
1: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
0: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
2: oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
3: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Visit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Na wakacje jadę tam, gdzie zieleń i woda. Do Katowic. Ośrodki Bugla i Rolna, baseny, strzeżone kąpieliska i wodne place zabaw. Katowice czekają na ciebie i twoich bliskich. A po więcej szczegółów pobierz aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Lubisz ciepło? Zaopatrz się w opał w Broda Trans. A jeśli lubisz, gdy jest ładnie, na przykład w ogrodzie, to pewnie chcesz kupić kamienie ogrodowe, ziemię, korę, kruszywo, piasek. Wtedy też Broda Trans. Będzin Gzichowska 102C. Zadzwoń 607 607 455. Teraz najlepszy suszony ekogrosik premium.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
15: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Jeep w Katowicach i Gliwicach.
17: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
18: Utrudnienia drogowe występują tam, gdzie mamy remonty, czyli na DK 86 w Katowicach. Za Giszowcem, jadąc w kierunku Sosnowca, z pewnością musicie wyhamować. No i pamiętajcie, że panowie w pomarańczowych kamizelkach pracują też na DK 94 w Piekarach Śląskich.
17: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Udanych wakacji życzy sponsor programu Auron Polska Energia.
18: To jest SK Summer City, Natalia Czarnuch, cześć. Bas Astral, Grupson, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz i Sister z gwiazdami 161. urodzin Katowic. Impreza odbędzie się 11 i 12 września za Friko w Strefie Kultury. Bas Astral przygotował coś specjalnego na ten festiwal muzyczny.
20: Utwory związane w jakiś sposób z Katowicami. Na otwarcie koncertu będzie Wehikuł Czasu zespołu Jam, więc to jest taki mój ukłon w stronę klasyków polskiego blues rocka. W środku koncertu na ficie z BRK zagramy utwór Krzysztofa Krawczyka Chciałem Być Marynarzem w wersji funk soulowej, tanecznej. A na finał szlager, czyli Gołębiorze.
18: Piątek będzie też dniem wielkich powrotów na scenę Kocham Katowice. Po 3 latach stanie na niej Grupson, wnosząc tam ponownie ogromną, pozytywną energię.
19: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
10: Minęła 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po incydencie z rakietą premier dziękuję unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznacza, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Powiedz, kiedy możemy spodziewać się kroków dyplomatycznych?
15: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby. Takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
21: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
15: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała też pomoc w dochodzeniu.
10: Alerty IMGW przed upałami w niemal całym kraju obowiązują do jutra. Najgoręcej jest teraz na południowym zachodzie, blisko 36 stopni. W sobotę za to gwałtowne burze oraz porwisty wiatr. Najpiękniejszy festiwal świata właśnie się zaczął na Poland Rock w Czaplinku. Docierają tysiące uczestników.
22: Wyjechaliśmy około 6.
23: Gorąco jest.
22: 35 stopni, to jest szalona pogoda jak na taki wyjazd.
10: A to już 32. edycja imprezy i 5. na lotnisku Czaplinek Broczyna.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: W Radiu SK.
26: Na pewno luźno tam nie będzie, bo tam tłum w tej chwili, ale my wrzucamy na luz Międzynarodowa Godzina Szczęścia, jak mówi zwykle Kasia, 2 minuty po 17. Mam nadzieję, że już powoli wychodzicie z pracy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tu

0: hit z Jamajki, chociaż Jamajkę to teraz temperaturowo mamy w Polsce. Get Busy i Sean Paul na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz Michał Hanczak z tej strony, a teraz czas też, żebym was poznał. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK właśnie teraz, słuchawka przy uchu. Ja wam zadaję pytania, wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. A pytania dotyczą tego, co na przykład można robić jeszcze dzisiaj, albo co nam się przyda. Może to kogoś zainspiruje do czegoś? 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Zaraz sprawdzimy, kto na linii. Halo, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Anna.
0: Aniu, rzecz przydatna w czasie upału. Na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A. Raz.
1: A może tak drink?
0: A może by tak woda mineralna, a nie że w drinki od razu? Dobra, lecimy
1: ale
0: dalej.
1: Ale drink nie musi być alkoholowy.
0: A, no chyba, że tak, bo to tak z angielskiego. Przyjemna czynność po pracy, na pierwszą literę twojego imienia, tylko już bez a może by tak coś do picia.
1: Absolutnie leżenie.
0: O, i to mi się podoba. Aniu, a ty możesz już sobie poleżeć z tą tam wodą czy drinkiem bezalkoholowym?
1: Leżę na trasie S8 wracając z pracy.
0: No dobra, to szerokiej drogi, eskowe gadżety lecą do ciebie. Wracaj bezpiecznie.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Radio SK przez całe lato mamy dla was. Jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
3: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
9: Oraz masy dobrej energii.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
11: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocast Katowice. Ulica 73 Pułku Piechoty 1.
12: To będzie ostatnia reklama.
11: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
13: I po reklamie.

0: Artystka, która czaruje swoim głosem, Sienna Spiro, mogłaby na żywo nas poczarować. Mile widziana byłaby w naszym kraju z koncertem. Na razie podróżuje po Stanach Zjednoczonych i na przykład pojutrze wystąpi w Chicago. No tam jest całkiem duża Polonia, ostatnio z Robertem Lewandowskim na czele. Wiem też, że niektórzy przez internet nas słuchają właśnie w Chicago i okolicach, więc jakbyście szli na ten koncert, to nagrajcie jakąś relację i mi wyślijcie. Sienna Spiro za nami w Radiu SK. Właśnie zaplanowałem mieszkańcom Chicago weekend, a jeśli chodzi o nas tutaj w Polsce, no to mamy czwartkowe popołudnie za kwadrans piątek, co oznacza, że to już jest najwyższy czas, aby zmarnować dwa dni na myślenie, jak nie zmarnować kolejnych dwóch dni. Radio
1: SK. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na Was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wakacje w mieście? I bardzo dobrze. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence zaprasza. Nowocześnie, rodzinnie i nigdzie nie musisz wyjeżdżać. A może chcesz pograć w padla? Mamy nowe korty. Rezerwuj miejsca na pogoriaresidence.pl lub dzwoń 534-444-888. Kręgielnia w hotelu Pogoria Residence. Czekają wakacyjne promocje.
7: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
7: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
9: Oraz masy dobrej energii.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
11: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
15: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli w Radiu SK przed godziną 18, ale nie u boku Julii Wieniawy, u jej boku. Wystąpi w Polsce w sierpniu, w Gdańsku i w Warszawie, a Julia Wieniawa pochwaliła się dzisiaj, że będzie specjalną gościnią podczas tych koncertów. A propos koncertów, mówiłem parę chwil temu, że Sienna Spyro w ten weekend w Chicago wystąpi. No i proszę bardzo, przyszła głosówka.
1: No cześć, Radio SK. Oczywiście, że słuchamy Radia SK w Chicago i na koncercie będziemy, także nagramy i wyślemy.
0: Na was zawsze można liczyć, słuchacze Radia SK rozsiani są po całym świecie, a prezenterzy są w studiu, jak na przykład Mati Fuczyło. Jesteś?
2: Jestem.
0: Dobrze, czekaj, bo ci mikrofonu nie włączyłem, ale to sobie...
3: Dzień dobry, jestem.
0: To sobie włączysz zaraz. Pamiętaj, żeby PZ-owi dzisiaj włączyć, żeby tam wszystko poszło dobrze. A właśnie dzisiaj PZ w imprezce. A po 18:00 światowa premiera Swedish House Mafii nowej.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Sosnowiec, szykuj się! Już 31 lipca otwieramy powiększony Half Price w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec. Czekają na Ciebie.

0: Warszawa w centrum handlowym Plejada Sosnowiec. Half Price. Great Brands.
1: Od śląskiego modernizmu po doskonałą akustykę Nospry i kultowy spodek. Katowice zachwycają architekturą, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Odkryj strefę kultury na własne oczy. Odwiedź Katowice. Miasto z charakterem. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
7: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
8: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
7: Ty to w czepku urodzona.
8: Nie w czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
9: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
15: Uff, jak gorąco. Na termometrach 34 stopnie Celsjusza, tyle aktualnie wskazują słupki rtęci w Mikołowie czy w Tychach. Jutro będzie jeszcze cieplej. 36-37 kresek na plusie, zatem żar poleje się z nieba, w zasadzie już się leje. Klimatyzacje pewnie idą w ruch. W szczególności tam, gdzie musicie postać w korkach. Na DK44 w Bieruniu mamy remonty drogowe. Utrudnienia występują też na DK86 w Katowicach. Jadąc od strony Giszowca w kierunku Sosnowca, z pewnością musicie nacisnąć na hamulec.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
15: Natalia Czarnuch, cześć, to jest SK Summer City. Gotowi na najbardziej elektryzującą noc tego lata? Katowice. Nadchodzi coś, czego jeszcze nie było. Przed Wami pierwszy katowicki nocny bieg połączony z prawdziwym rejwem. Formuła jest prosta. DJ jedzie, wybiegniecie za nim. Żadnej nudy, tylko czysta energia, mocne techno i sportowy endorfinowy strzał. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę 1 sierpnia. Start o godzinie 20.30, a miejsce zbiórki to Park Powstańców Śląskich. Do przebiegnięcia będziecie mieć dystans 4 km. Muzyka to oczywiście rave, techno. Wszystko poprowadzi DJ Valo. Imprezę wspiera Radio SK. 4 km muzycznego szaleństwa. Nocna trasa w sercu Śląska wypełniona potężnym nagłośnieniem. Będzie się działo.
16: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu. Właściciel Galerii Katowickiej. www.galeriakatowicka.eu.
12: 18. Agata Chluściak, zapraszam. Miejsce wybuchu badają śledczy, okolice przeczesują WOT-owce. Tak jest w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, potem huki, wyraźnie widoczny rozbłysk, mówili nam mieszkańcy.
17: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku. Dom.
18: Słyszałam taki huk. I muszę co pójść, nie myślę, co to się stało.
12: Mówili pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Materiał dowodowy trafi do biegłych z laboratorium żandarmerii wojskowej.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
20: SK Sport News.
12: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
21: Trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinału.
12: A w sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
22: Imprezka. Czwartek to podobno taki mały piątek, a że czwartek jest też wielkim przyjacielem piątku, no to wszyscy wiemy i wszyscy są zadowoleni. Dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, no to ja też przyjaźnię się z wami. Mati Fuczyło, cześć, Terry Swims i Keanu Silva, tak zaczynamy, cześć.

0: ten pan był u nas kilka dni temu. Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, ale teraz czas na szaloną muzyczną historię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Kojarzycie ekipę, która nazywa się Swedish House Mafia? Ja kojarzę ją doskonale. To jest Axwell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso. I ta trójka dzisiaj nagle ogłosiła, że o 18 wypuści nowy kawałek z gościnnym udziałem piosenkarki Likely. No i stwierdzili, że nie chce im się czekać do jutra. Numer nazywa się Happiness is so sad. Ukazał się dosłownie kilka minut temu. No i chyba mogę powiedzieć, że prawdopodobnie zagramy go jako pierwsi na świecie. No bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Tampa City, Self-Aware. To w ostatni piątek było pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Gorąco też jest praktycznie w całej Polsce teraz. Jak się trzymacie? Dajecie dzisiaj radę? Albo może ukrywacie się gdzieś przed słońcem? No dajcie znać, może macie jakieś specjalne sposoby. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Chętnie też poznam wasze sposoby, żeby troszkę od nich się nauczyć. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Będę nagradzał tych kreatywnych. A tymczasem mogę wam powiedzieć, że gorąco będzie prawdopodobnie też jutro. Ale słuchajcie, cały czas możecie w aplikacji Radia SK zgłaszać się po nasz pomarańczowy eskowy kamper. On się idealnie sprawdzi w takie gorące dni, bo możecie pojechać w miejsce, w którym będzie trochę chłodniej, albo ewentualnie zaparkować pod drzewkiem. Tam jest cień, tam jest przyjemnie i możecie sobie urządzić taki przedłużony weekend z nami. Dziś już kamper pojechał do naszych słuchaczy, ale za tydzień to może być wasza kolej. Aplikacja Radia SK, ona na was czeka, a zgłoszenia są darmowe. Mozyman Underneath the Blue, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoryzowany dealer i serwis DS, Jeep, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Citroen. W Sosnowcu, ulica Zuzanny 36. Zapraszamy. www.grupatandem.pl.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj.

0: wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: I po reklamie.

0: to najprawdziwszy hit zawsze na czasie. Akcent i Kylie, 23 minuty przed 19. Słuchajcie, moja pani od matmy w szkole miała jednak rację. Przy tablicy mówiłem jej zawsze, że nigdy mi się nie przyda do niczego matma. Po maturze też tak mówiłem. A jednak mieli rację, może się przydać. Według naukowców matematyka może pokazać, kiedy w naszym związku pojawiają się problemy, a dokładniej da się obliczyć, czemu niektóre związki przetrwają kryzysy, a inne nie. W skrócie, potrzebuję korepetycji. Ale zawsze się mówiło, że brakuje chemii, a to chyba jednak matmy brakuje.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagulls
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagulls z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w Esce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: To jeden z moich ulubionych hitów w ostatnim czasie. No i mam nadzieję, że waszych też. H Ring My Bell. To jest imprezka. Zapytałem o wasze sposoby na upał. W końcu w wielu miejscach jest naprawdę gorąco. Emilka się nagrała na eskowym Messengerze.
1: A ja zostałam w pracy, bo mam klimatyzację i robię sobie paznokcie.
0: A, no tak to można pracować. Chłodno, paznokcie zrobione. Ciekawe, co na to szef. Ja mu nie powiem, może nie słyszał.

0: Reklama.
1: Bo media ekspert tani ma. O tak, tani ma.
0: W media ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Miasto Wisła zaprasza. Spakuj rodzinę i ruszaj w góry. U nas spędzisz aktywnie weekend i urlop. Jakie tego powody? Cóż, Perła Beskidów kusi górskimi szlakami, malowniczym wodospadem, basenami i widokami. Skosztuj regionalnej kuchni, odwiedź legendarne skocznie i nowe Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Tu każdy dzień smakuje latem, a góry są na wyciągnięcie ręki. Wisła. Bliżej niż myślisz. Sprawdź na wisla.pl.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
7: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
9: Oraz masy dobrej energii.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
11: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizzit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?

0: www.radiofm.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej już jutro. Tym razem SK Music Tour odbędzie się w Ełku, a na scenie wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski. Start o 18.00, wstęp wolny. Imprezę poprowadzi Kamil Nosel, a na stronie SK Music Tour SK.pl możecie sprawdzić już gdzie i kiedy będziemy. W sierpniu łaskowych koncertów i gwiazd możecie spodziewać się m.in. w Złotoryi, Szczecinie, Kraśniku czy Starachowicach. Fani K-popu, zbliża się wasze święto. 15 i 16 sierpnia w Chorzowie odbędzie się festiwal, na który zjadą gwiazdy tego gatunku. Ta impreza to Southern Colors K-pop Expose w line-upie m.in. 80s, czyli 8-osobowy zespół, którego miłośnikom K-popu przedstawiać nie trzeba. W Chorzowie wystąpią też tacy artyści jak Icon, Stacey czy Suho. Łącznie czeka nas 7 koncertów, a wszystko w wyjątkowej wizualnej oprawie. Zaprasza Radio SK. A już za godzinę w SC gość specjalny. PZ wpadnie, żeby zaprezentować nam swój najnowszy kawałek. Ej, ten kawałek nazywa się Bez nas nie zaczną, więc wpadnie na pewno, bo bez niego nie zaczniemy. Mati Fuczyło, to jest imprezka. My zaczynamy od Kaigo, potem Smith wpadnie, jeszcze Topic będzie, a więc gramy. Save my love o 19.00 równo.

0: Miu, Zalia i dopóki się nie znudzisz. 13 minut po 19. Ten hit na pewno nam się nie nudzi. Nie nudzi się też dzisiaj słuchaczce Dianie.
1: Cześć Eska.
0: No cześć.
1: Rozważałam dzisiaj, czy zmieszczę się do lodówki, ale aha, jednak stwierdziłam, że lepiej jest spędzić cały dzień
2: w basenach.
1: Dokładnie, w basenach. Były baseny małe, były baseny duże, jednak w tym wypadku rozmiar nie miał znaczenia. Liczyło się tylko to, że była w nich cudowna, orzeźwiająca woda.
0: No tak, są takie dni, kiedy rozmiar nie ma znaczenia, to prawda. Ale basenu to akurat zazdroszczę. Sam chętnie bym taki sobie rozłożył, tylko no wtedy musiałbym w mieszkaniu, więc już kiedyś w akademiku studenci rozłożyli jacuzzi i potem mieli jakieś problemy. No, nie warto. Pytanie też, co na mój pomysł o basenie sąsiedzi z dołu. Radio SK. Raczej nie byliby szczęśliwi. Dobiremeo, Fly High już teraz.

0: David Guetta, Logistic Figa. I Run Run River, 28 minut po 19. To jest czwartkowa imprezka West Ham. Czy ktoś tutaj obserwuje piłkę nożną? No bo działo się wczoraj, prawda? Była bolesna dla fanów porażka Lecha w walce o Ligę Mistrzów. Górnik za to zremisował wczoraj z Fenerbahce. Ale słuchajcie, zatrzymała go drogówka. Pewien pan dostał w Zabrzu mandat za to, że przekroczył prędkość, ale nie przyjął go, bo tak poleciła mu sztuczna inteligencja. Sprawa trafiła do sądu i kierowca dostał grzywnę 8 razy wyższą niż mandat. Ciekawe, czy sztuczna inteligencja się dorzuciła.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko

0: Biedronka.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
4: I po reklamie.

to szum. I Kaśka Sochacka, 17 minut przed 20. Słuchajcie, lipiec się jeszcze nie skończył, ciepło akurat zdążyło uderzyć, a ja już wiem, co z sierpniem. Wiem od was, że niektórzy w weekend ruszają na urlopy, więc zostanę teraz waszą pogodynką. Uwaga, co się szykuje? No właśnie nie wiadomo, co się szykuje. Chodzi o to, że według ekspertów od pogody, to znowu będzie taki miesiąc, który nie będzie mógł się zdecydować ani trochę. Ale początek sierpnia ma być bardzo gorący, więc można planować opalanie. Nawet jeżeli akurat wy na urlop nie pędzicie, no to można przed pracą, albo w drodze do pracy, albo po pracy i będzie też fajnie. A ogólnie sierpień będzie miał więcej zwrotów akcji niż ja planów na cały rok. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Tak, gramy.

6 minut przed 20 to Cameron Withcomb w Radiu SK The Hard Way, a u nas za chwilę zupełna zmiana klimatu. PZ zajrzy do naszego studia i zagramy premierowo jego najnowszy singiel, więc zróbcie głośniej, bo to już za chwilę.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
7: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Udanych wakacji życzy sponsor programu Auron Polska Energia.
11: Cześć, tu Natalia Czarnuch, to jest SK Summer City. Od 1 do 2 sierpnia Wodny Park Tychy zaprasza na wyjątkowy hawajski półmetek wakacji. Przez cały weekend od godziny 10 do 22 na gości strefy rekreacji czekać będą atrakcje inspirowane klimatem tropikalnych wysp. W programie wydarzenia znajdą się m.in. piana hula party, pokazy surfingu oraz surfing dla początkujących, a osoby, które po raz pierwszy będą chciały spróbować swoich sił na desce, otrzymają pierwsze 10 minut surfowania gratis. Hawajski wystrój, wakacyjna muzyka, specjalny bufet oraz zabawy dla dzieci i dorosłych sprawią, że pierwszy sierpniowy weekend upłynie w radosnej i egzotycznej atmosferze. Co więcej, w niedzielę na miejscu w Wodnym Parku Tychy zjawi się również nasza ekipa Eski Summer City. Przywieziemy masę prezentów.
10: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
12: Muzyką się żyje.
13: W tym miejscu zazwyczaj opowiadam o rzeczach związanych z premierami i muzycznymi nowościami, ale w tym miejscu przywitam się też z PZ-em, który zajrzał do studia Radia SK.
14: Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło.
13: Bez ciebie byśmy nie zaczęli, tak mogę powiedzieć. Twój nowy singiel dziś się ukazał. No to co ty na to, abyśmy dziś też premierowo zagrali go na radiowej antenie?
14: Słuchaj, w to mi graj. Jestem pełen entuzjazmu.
13: No słuchaj, no to ja też jestem pełen entuzjazmu. Wy też zostańcie z nami, bo myślę, że i wy będziecie pełni entuzjazmu, jeżeli to zagramy za chwilę. PZ z nami zostaje, pogadamy i na pewno zadamy mu kilka ciekawych pytań.
15: Impreska.
13: A to jest Impreska, minuta po 20. Za chwilę Somber, będzie też Calvin Harris. To wszystko rozgrzewka przed tym, co przygotował dla Was PZ, a wierzcie mi, że przygotował same ciekawe rzeczy. Mati Fuczyło, minuta po 20. Startujemy.

0: To Gibbs, Kukon i Ty masz w Radiu SK 11 minut po 20. A w studiu jest już obiecany gość BZ. Jeszcze raz, cześć.
1: Cześć, cześć, hello.
0: Jak wielu telefonów nie odebrałeś w ostatnich dniach, jeżeli mogę o to zapytać?
1: No tak jak już wspomniałem, wszystkich w zasadzie nie odebrałem. Wszystkich, których mogłem nie odebrać. Nie odebrałem.
0: Wszystkie
1: stanowczo,
0: po kolei
1: absolutnie.
0: Zrzucane.
1: Konsekwentnie.
0: Warto wspomnieć, że PZ-a, do PZ-a można zadzwonić. No co prawda właśnie nie odbierzesz tam, ale zagrasz fragment swojego nowego utworu. I właśnie, a propos tego...
1: No oldschoolowy zabieg, no.
0: Oldschoolowy zabieg, ale bardzo fajny, taki no niespotykany już, można
1: no,
0: powiedzieć.
1: Tak, tak,
0: co
1: tak,
0: prawda
1: tak.
0: Jakość tego kawałka w tej słuchawce jest taka oldschoolowa.
1: Wiesz, to bardziej było, tak, no to bardziej było, żeby tam w ogóle zajawić, że jest kawałek, no taka jest prawda.
0: Ale to bardzo fajnie moim zdaniem wyszło. Zresztą możecie zadzwonić chyba jeszcze. Ale a propos muzyki. Widziałem ostatnio twój post, w którym podsumowujesz ogromny zresztą koncert w Łodzi.
1: Tak.
0: I tam piszesz, że jesteś w najlepszej formie od lat, twoim zdaniem. No to właśnie, co sprawiło, że dziś jest tak dobrze i że ten koncert też tak chyba dobrze wyszedł?
1: A wiesz co, mi się wydaje, że dokładnie sprawiają to takie rzeczy, na które najbardziej się oldheadzi obrażają. Czyli to, że ja sobie stoję gdzieś tu między tymi pokoleniami i próbuję być otwarty na te młode pokolenia i w ogóle na wszystko to, co przynosi rapowa czy około rapowa muzyka dziś, a nie ta z naszych dawnych czasów. Ja próbuję to robić i próbuję tam być. I chcę, bo chcę.
0: No tak, no i czego szukasz dzisiaj w tej muzie, w tych rzeczach, no, które robisz, piszesz i tak dalej?
1: Znaczy ja w ogóle teraz to już najbardziej chcę wejść w jakieś nowe buty, w ogóle na chwilę zrezygnować z jakichkolwiek starych tam sentymentów.
0: Okay.
1: I zawsze szukam tego, co mi się najbardziej podoba akurat teraz na scenie wśród młodych ludzi, czyli szukam inspiracji w takich rzeczach, które dla mnie są okej. Okay. Bo nie wszystkie. To nie jest tak, że wszystkie ja kupuję, wiesz, całą scenę nową, rapową, ja kupuję jak jeden mąż, tylko no są, jest ileś tam rzeczy, które bardzo do mnie trafiają. Nie chciałbym tutaj sypać ksywkami, bo mógłbym, ale nie chcę tu nikogo ani obrazić, ani nobilitować, ani nic takiego. No, mam sporo zawodników, których lubię i część z nich to jest w ogóle jeszcze nawet underground, bym powiedział.
0: Rzucę teraz takim cytatem. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy. To co, nie chcesz pewnie oddać tej tego numeru jeden, tej koszulki lidera, co?
1: A ja nie wiem, czy ja mam. Wiesz co, to jest... Ja, kurczę, wywodzę się z takiej szkoły, jeszcze nawet jak było to oldschoolowe, to lubiłem tak zwane braga.
0: Tak jest.
1: To jest braga. Koniec, no jakby, wiesz, ja lubię się poprzechwalać na bicie. Dla mnie o to chodzi trochę w rapie. Także...
0: No, to za chwilę sprawdzimy, czy PZ będzie się przechwalał też w kawałku Bez nas nie zaczną. Za moment go zagramy. Także, słuchacze, zostańcie z nami. A do rozmowy za chwilkę jeszcze wrócimy.

0: To Alex Warren i Fever Dream, a my wracamy do...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Do rozmowy z PZ-em, który cały czas w tym studiu jest. Przed nami za chwilę radiowa premiera Bez nas nie zaczną. Faktycznie nie zaczniemy bez ciebie. Dobrze, że tutaj jesteś, bo
2: widzisz,
0: zagramy.
2: To się potwierdza.
0: Wszystko się potwierdza.
2: No,
0: to jest teoria, która ewidentnie została stworzona przez ciebie.
2: To jest masońska sytuacja, nie?
0: Ale masz talent w takim razie. Może filozofia przed tobą to jest jakiś kierunek, w którym można pędzić. Ale słuchaj, pojawiło się takie pytanie na twoim Instagramie. Ktoś, jakiś słuchacz napisał: tak, mam nadzieję, że to część twojej nowej płyty, i odpisałeś: tak będzie. Czy fani i ja, my możemy sobie odpalać już powoli jakieś odliczanie, czy to...
2: Nie, nie, bo to jeszcze dłuższa chwila, wydaje mi się. Nie chcę tutaj zapeszać. Powiedzmy, że ten utwór jest zwiastunem jakiegoś projektu, który gdzieś tam nadejdzie, nie powiem kiedy. Ale jest też duże prawdopodobieństwo, że będzie trochę przerwy od tego projektu na inny projekt.
0: Na inny projekt.
2: Ale to będzie się tam przenikać pewnie. No zobaczymy.
0: Ale na inny projekt muzyczny, jak rozumiem. Tak, nie zmieniasz teraz kierunku.
2: Nie, nie, muzyczny.
0: Patrząc na to, że jesteś tutaj jednak w koszulce piłkarskiej, no to myślałem, że może ewentualnie ten kierunek cię
2: zainteresował. Jestem kompletnym beztalenciem, jeśli chodzi o piłkę nożną. Sporo o niej wiem, ale możemy się sprawdzić w koszykówkę.
0: To nie, możemy pobiegać ewentualnie.
2: A nie, to ja dziękuję z kolei.
0: Wspomniałeś, że czujesz się teraz w najlepszym swoim miejscu, ale czy masz już taki plan, aby muzycznie to jeszcze pokazywać i udowadniać właśnie, że to najlepsze miejsce to trwa i będzie trwało jeszcze bardzo, bardzo długo?
2: Wiesz co, nie do końca. Ja mam ochotę, ja nazwałem to sobie w głowie tak, że miałem taki album Muzyka Rozrywkowa bodajże w 2007 roku wyszedł i że chciałbym zrobić taki album w 2026-2027, być może, nie powiem, który będzie taką muzyką rozrywkową na miarę dzisiejszych czasów, czyli że nie będzie tam bumba prapu. To tyle mogę zdradzić.
0: No dobrze, jesteśmy za ciekawieni, będziemy dopytywali, mam nadzieję, w przyszłości, ale tak na koniec, już nawiązując do twojego nowego numeru, ale też do klipu do tego numeru, on powstał w Paryżu.
2: Tak było.
0: Zawsze miałem ciebie za takiego fana jednak włoskich wakacji i włoskich kierunków. Czy nie zmieniłeś barw w takim razie?
2: Nie, bynajmniej. W ogóle to jest ciekawostka. To trochę wyszło przypadkiem. Akurat Paryż lubię jako miejsce na świecie i dawno tam bardzo nie byłem. Dobrze się tam czułem. Uważam, że to bardzo w ogóle paradoksalnie hip-hopowe miasto. I Francja też mocno hip-hopowym krajem jest, tak w Europie, poza Niemcami jakoś

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze był.

0: a my zaśpiewamy razem z nią. To Sanach, ITP, ITD w Radiu SK, 26 minut przed 21 w czwartek. Słuchajcie, już niedługo zbliża się opcja na to, aby posłuchać na żywo naprawdę świetnych muzyków. I to nie w Polsce, a w Budapeszcie na Węgrzech. Kto chciałby wybrać się na SIGAD Festival, możecie to zrobić razem z Radiem SK. Mamy dla was opcję na to, aby to zrobić. 2000 zł kieszonkowego, do tego podwójny karnet na tę imprezę i jeszcze wejściówkę na pole namiotowe. Chcecie? To pobierzcie darmową aplikację Radia SK. Można to zrobić już teraz i zgłosić się. I w najbliższych dniach możemy do was zadzwonić.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
8: I po reklamie.
9: SK.

Damiano Dawid i Zombie Lady. 15 minut przed 21. Czy ktoś tutaj jest głodny? Obawiam się, że po tym pytaniu właśnie sporo osób stwierdziło, że no w sumie to tak. Ja mam tak za każdym razem, gdy ktoś powie o czymś smacznym, ale słuchajcie, nie o tym. Naukowcy mają sposób na to, jak powinniśmy jeść, tak żeby kontrolować apetyt, no i przy okazji nie zjeść za dużo. No i teraz tak. Po pierwsze, trzeba odłożyć telefon, po drugie, nie zjadać z talerza wszystkiego i po trzecie, jeść co najmniej 20 minut. U mnie po 20 minutach zmywarka działa już od 15.

Nerwy to coś. 5 minut przed 21. To coś od Łajciora, Polara i Vivi Simona w SC. Moim zdaniem to jest jeden z tych kawałków, bez którego imprezka nie istnieje w ostatnim czasie. A ja mam dla was takich więcej. Po 21 zagram numer 1 gorącej 20. Temper City Self-Aware będzie, a jutro po 18 sprawdzimy, czy tym razem to też będzie numer 1. Głosujcie na sk.pl. A potem odliczamy. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: I po reklamie.
7: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Bass Astral, Grupson, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz czy Seastars gwiazdami 161 urodzin Katowic. Impreza odbędzie się 11 i 12 września w Strefie Kultury. Bass Astral przygotował coś specjalnego na ten festiwal muzyczny.
9: Przygotowuje utwory związane w jakiś sposób z Katowicami. Na otwarcie koncertu będzie Wehikuł Czasu zespołu Jam, więc to jest taki mój ukłon w stronę klasyków polskiego blues rocka. Później w środku koncertu na ficie z BRK zagramy utwór Krzysztofa Krawczyka Chciałem Być Marynarzem.
8: Piątek będzie też dniem wielkich powrotów na scenę Kocham Katowice. Po 3 latach stanie na niej Grupson, wnosząc tam ponownie ogromną, pozytywną energię.
7: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
10: Na SK-owy Messenger wpadła właśnie wiadomość od Grześka, cytuję: witam. No witam Grzesiek, witam was wszystkich. Mam dla was hity na czasie i nawet nowość w tej godzinie. Zagram w tej godzinie, bo to 21. Mati Fuczyło, cześć.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

To jest idealny wakacyjny kawałek, prawda? A wiecie, że urlop wcale nie jest od odpoczywania? Jonathan Bledka, Gips i Rusz za nami, 12 minut po 21. No, nie dla wszystkich jest to do odpoczywania. Słuchajcie, czytam na SKPL o tym, że pojawił się nowy trend. Teraz coraz częściej wolimy wyjeżdżać na przygodę. Zrobić na wakacjach coś szalonego, na przykład wejść na wierzchołek jakiejś trudnej do zdobycia góry i tak dalej. Albo nabić miliard kroków idąc po mieście. Ale dlaczego? Bo na co dzień jesteśmy tak bardzo przebodźcowani, że dopiero gdy skupimy się na robieniu czegoś innego, wymagającego, no to nasza głowa wtedy zacznie odpoczywać. Czyli z urlopu wracamy, żeby odpocząć po urlopie. A jak jest u was? Wolicie się zmęczyć czy odpocząć na urlopie? Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze.

0: Bibi Rexa, David Gray, Sad Girls. A wiecie, że coraz częściej wygrywamy z Chorwacją? Ha, naprawdę? A chodzi o wakacje, bo do Polski nad morze coraz częściej przyjeżdżają Czesi. Może akurat jesteście nad morzem, może widzieliście. No kiedyś Czesi podobno wybierali zazwyczaj Chorwację, ale w ostatnich latach to się bardzo zmieniło i coraz częściej celują w Bałtyk. Z roku na rok to coraz częstsze. No, tylko w zeszłym roku w Polsce Czechów było jakieś 500 000. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. No, wygląda na to, że zimna woda też ma swoich fanów. Radio
1: SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na Was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
5: I po reklamie.
6: Eska.

0: ten kawałek jest o tym, że to boli. Ebem i Hertz. Ale teraz nie będzie bolało. Przed chwilą mówiłem o tym, że Czechów jest w ostatnim czasie coraz więcej nad polskim morzem, ale może wy chcielibyście wybrać się w jakieś cudne miejsce? Z Eską to jest możliwe, bo Eska dowozi kampera. Dziś wygrała u nas Natalia, która razem z mężem policjantem, synem i teściową pojechała na Mazury.
1: Człowiek, jak słyszy policja, to się tak zaczyna poważniej zachowywać.
2: Przestań wydychać powietrze.
3: To jeszcze tylko zapytam, Natalia, macie jakieś plany wyjazdowe?
4: Chyba Mazury, Mrągowo, Giżycko.
1: Fajnie.
4: Nasza ósma rocznica ślubu. A jeszcze zapomniałam, że 27 lipca miałam imieniny.
2: Nie!
1: Ludzie, co
3: a 30
1: za
3: lipca?
4: No 30... Dziś mam 30 lipca.
3: Dostajesz kampera!
4: O Jezu!
0: I wy też możecie takiego kampera na przedłużony weekend dostać i nawet wam go przywieziemy. Zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo. A jeżeli zobaczycie tego kampera na ulicach, no to pomachajcie.

to cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Ciekawe, czy już jutro wejdzie do głównego notowania, do 20 waszych ulubionych hitów. Jak zawsze, w każdy piątek o 18 odliczymy 20 najważniejszych utworów. Na pierwszym miejscu przed tygodniem było Temper City Self Aware, na drugim Shakira, Burna Boy i Die Die, a na trzecim Dawid Podsiadło i Na Błysk. Czy tym razem będzie podobnie? Tego nie wiemy. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. A jutro sprawdzamy. Po 18. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Ale nie zostawiam was bez muzyki. Tame Impala i Dracula to już za chwilę. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.
5: Udanych wakacji życzy sponsor programu Auron Polska Energia.
6: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 1 sierpnia Jura Park Krasiejów zamieni się w pełne wakacyjnej energii miasteczko rodzinnej zabawy. W programie m.in. strefa chill, mobilne studio Radia SK, no i nasza ekipa SK Summer City, spotkania oraz zdjęcia z Mieszkiem i Dobrusią z Legendii, no, zabawa konkursowa z możliwością zdobycia nagród, strefa zabawy i wiele, wiele więcej. Także będzie się działo. Do zobaczenia w Jura Parku w Krasiejowie. Tam oczywiście będziemy w sobotę, a już w ten piątek po raz kolejny spotkacie nas w Galerii Katowickiej. Jak zwykle czeka na Was kasa na wakacje, także szukajcie naszej ekipy. A wieczorem wbijamy do Bielska Białej, gdzie odbędzie się potańcówka na rynku z Maćkiem Musiałem.
5: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.

0: Reklama.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Wpadnijcie na hawajski półmetek wakacji do Wodnego Parku Tychy. Już w najbliższy weekend czekają na Was piana party, pokazy surfingu, hawajski klimat, muzyka i mnóstwo zabaw dla dzieci i dorosłych. A wszystko to w cenie biletu do strefy rekreacji. Niech ten pierwszy sierpniowy weekend będzie pełen uśmiechu. Wodny Park Tychy. Widzimy się na hawajskim półmetku wakacji. Więcej szczegółów www.wodnyparktychy.pl.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Śląsk.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?